0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

zaki fajki. Ja na bok schowanek, ręce w kieszeni, parki.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Franklin.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

jadi kampus belajar.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, sprifiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Witamy się z wami po raz 405. Tak, w zeszłym tygodniu u nas nie było, bo się działy rzeczy. Natomiast teraz jesteśmy w tą jesienną, deszczową pogodę, a witam się z wami.
1: Gorki.
0: Teraz kapitan, o, i z deszczowym głosem.
1: No tak, jesienny. Niestety, tak, tak. To jest niestety ten minus, ten dodany element, że tak powiem, naszego frontu klimatycznego. No ale jak się nie ma, co się lubi.
0: To się lubi, co się ma.
1: Dokładnie, także na razie się nie ma, lubi, co się nie lubi, więc jesteśmy my. No a kapitanie, mój kapitanie, nie było nas, bo się dużo działo, tak?
0: Tak, działo się. Ja byłem na festiwalu komiksów i gier i no. Było fajnie.
1: O,
0: też
1: i to dobrze.
0: Sobie tak, to porozmawiamy sobie o tym, a tak poza tym, no to wróciłem do oglądania seriali, mianowicie tak z żoną oglądamy Altered Carbon, bo ona nie oglądała wcześniej.
1: Ach, no to wykorzystałeś okazję, żeby obejrzeć pierwszy sezon, prawda?
0: Tak, jesteśmy w trakcie pierwszego sezonu i nie wiem, czy będziemy drugi oglądać, natomiast wiesz, na początku ona, to musi być takie wolne i przegadane. Ja mówię, no tak. W międzyczasie ja sobie zacząłem czytać książki. O. Plus on premierę miał chyba 5-6 lat temu, więc już kawał czasu. Powiem ci, że jak teraz oglądam, to dużo rzeczy już zdążyłem pozapominać i kurde, to jest cały czas dobry serial. No, a książki? Na razie czytam, skończę, to się wypowiem wtedy jeszcze.
1: Dobrze, no. Czyli kapitan poleca Altered Carbon po raz kolejny.
0: Tak.
1: Tak, dobrze. No ja ci powiem, że ja też trochę podróżowałem i właśnie odwiedziłem festiwal planszówek, tak? W Spodku.
0: Mhm.
1: Czy planszówki Spodku. Już nie pamiętam dokładnie, jak się tak planszówki Spodku się nazywa impreza. I powiem szczerze, że bardzo pozytywnie byłem zaskoczony. Ceny były o dziwo bardzo dobre. Można było naprawdę dorwać. Co prawda, ja dorwałem grę, która zapowiadała się fajnie, bo mikro bimbrowników. Mhm. W ogóle koncept całej serii gier jest taki, że masz takie malutkie pudełko, znaczy to nie jest takie bardziej grubiutkie, że nie potrzebujesz planszy i innych rzeczy, tylko w formie, wiesz, kart i pionków, w sumie większość gier i właśnie tam są piraci wydani po prostu i bimbrownicy. No i sam pomysł fajny, tylko akurat powiem szczerze, że gra strasznie przegadana, więc trzeba mieć kogoś, kto zagrał ileś razy, żeby po prostu ktoś cię poprowadził, tak. Ale sam pomysł, że masz małe pudełko i sobie, wiesz, to jest to akurat fajny pomysł, no bo nie oszukujmy się, nie mamy akurat tak wszyscy dużo miejsca, żeby trzymać takie wielkie pudła. No, ale powie, super w ogóle, że ludzie się fascynują tak planszówkami. Mhm. Promocje dobre. No i się śmieliśmy, że to jest takie trochę, dużo osób ucieka z elektronicznych gier w stronę właśnie planszówek, bo mają coś fizycznego, tak? Mogą odsprzedać. I te gry zaczynają iść strasznie w górę. Battlestar Galactica, który można było kiedyś kupić za... Tak. 400-500 zł, teraz kosztuje chyba 1000 zł.
0: Znaczy, ale wiesz, to może nie tyle, co zrobił się boom na planszówki, co jednak raz, że właśnie to, co ty pijesz do tego, czyli wydawcy pozbywają się nośników fizycznych na konsolach na rzecz wersji cyfrowych.
1: Tu masz, nie? Więc to też jest...
0: Znaczy, nie okej, są planszówki w wersji cyfrowej w formie gier na kompa, ale to nie to samo, to po pierwsze. Po drugie, wiesz, planszówkę no to bierzesz, zapakujesz do torby, idziesz do znajomych i gracie i nie ma z tym problemu. Ba, mało tego, jest dużo lokali, które oprócz tam jakichś innych rzeczy oferują też planszówki takie czy inne. Nie mówimy tutaj, wiesz, o wyspecjalizowanych typu Paradox, a na przykład, wiesz, taka Cybermachina czy Chaos, no to pomimo tego, że to bardziej na rozrywkę cyfrową są lokale nastawione, to jak najbardziej gry planszówkowe też są.
1: No, więc mówię, bardzo fajny festiwal, bardzo fajne miejsce. Była też strefa w ogóle prototypów, można było porozmawiać z ludźmi, którzy, wiesz, sami są zajawkowiczami albo z firmami, którzy wystawiają swoje gry do przetestowania. Też bardzo dobra inicjatywa. I w ogóle Spodek takim idealnym miejscem, bo wiesz, i zjeść, i wyjść, i, wiesz, przewietrzyć się, pogoda też idealna. Troszkę było takiego klimatu nerdowskiego przez moment, wiesz, planszówki dobrym tym, ludzie kupują, od razu sobie siadają do stoliczka, mogą sobie tego pograć. Oczywiście też wielka strefa do wynajęcia, można sobie było przetestować gry, które już tam są. I teraz patrzę, Battlestar Galactica używany 1300 zł na to kosztuje. Także,
0: znaczy, weź poprawkę jeszcze na to, że na tego typu imprezach to gry, czy to planszówki, czy też gry na przykład konsolowe, co na festiwalu komiksów też było stanowisko, to te gry też są zawsze no, droższe niż tak jakbyś kupował, nie wiem, na jakichś platformach sprzedażowych czy
1: tak,
0: coś.
1: To prawda.
0: Bo wiadomo, że oni chcą też raz, że marżę zarobić, dwa, jak ktoś przyjdzie, zobaczy, że jest jakaś gra, której szukał, no to raczej, wiesz, weź mnie, nie będzie zastanawiać się dwa razy.
1: A jak tam, kapitanie, mój kapitanie, festiwal komiksu w tym roku?
0: A powiem ci, że bardzo dobrze. Wybraliśmy dzisiaj, w zeszłym tygodniu w większym towarzystwie, zabrałem córkę, jeszcze na tej imprezie jeszcze nie byłam. Bardzo jej się podobało, szczególnie strefa retro, szukała konsoli z Sonikiem. Niestety z Soników był tylko pinball, ale usiadła później do Smurfów na SNES-a i do Donkey Kong jej się bardzo spodobał, bo tam w koopie mogła ze mną grać, więc to robiło robotę, także myślę, że trochę Sonic pójdzie w odstawkę, a raczej jeśli będzie w coś chciała grać, no to Donkey Konga. No oprócz tego, no stoiska z komiksami. Różnie z tymi, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dużo, dużo tego było w czym wybierać. Także plus prelekcje też były z racji tego, że mówię, no właśnie z córką, no to tak średnio miałem okazję, wiesz, wybrać się na prelekcje, natomiast sporo tego było, więc każdy znalazł coś dla siebie. W tym roku strefa gier, bo było tak, że właśnie na stadionie, no to wystawcy stricte komiksowi, plus tam wszystkie te, wiesz, arty, printy, tam, wiesz, graficy ci domowi. Fajnie to było zorganizowane, plus myślę, że trochę odrobili zadanie domowe z zeszłego roku, mianowicie już na płycie stadionu stoiska nie były tak ciasno upakowane. Między alejkami był większy, albo mniej ludzi było, chociaż w to wątpię. Raczej myślę, że po prostu szerzej, bo w zeszłym roku było ciężko przechodzić po prostu, jak, wiesz, ciągle ramieniem się zderzałeś w ramię człowieka, który szedł, wiesz, patrzył w drugą stronę alejki i szedł w drugą stronę. Natomiast w tym roku to było na tyle dobrze, że właśnie z małym dzieckiem już, wiesz, nie na rękach, tylko samo mogło łazić. Było dużo wystawców. Ja też zanabyłem właśnie tam różności, to co... Tam głównie pod kątem córki, między innymi książka, poczekaj, żeby nie, tytuł Kupa, Bąk i Siki. Takie, wiesz, zwierzątka, wybierałem się na urodziny do innego zwierzątka i tam, wiesz, tam kupę chcą, jak to, wiesz, w toalecie i tak, no, wiesz, Agata jak usłyszała tytuł, to mówi, tata, kupujemy. Plus tam, wiesz, jakieś inne jeszcze dla niej książeczki polecane. Także potem tam, wiesz, jeszcze jakieś magnesy, takie rzeczy jak to zwykle. Warto też wspomnieć, bo to właśnie mówię cały czas, wiesz, festiwal, a w drugim budynku, nie tym co w zeszłym roku po prawej, tylko tym na wprost, były gry cyfrowe plus strefa gier bez prądu. No i tam jak weszliśmy, no to wiesz, no wiadomo, Bogdan z retro gratami przyjechał. Także zbiliśmy piątkę. Oprócz tego to jest chyba jakieś łódzkie muzeum komputerów, gier, coś takiego, bo oni też się wystawiają. Także retro maszyn było sporo, można było sobie popykać, było w czym wybierać, więc każdy moim zdaniem był zadowolony. Oprócz tego, wiesz, wielcy gracze typu Nintendo, Microsoft, no to oni też przyjechali ze Switchami, z Xboxami. Była też duża strefa VR, więc tutaj jestem pod wrażeniem, bo naprawdę takie 10 na 10 metrów odgrodzone.
1: Ale jednak jest.
0: Tak, także tam jakieś VR-y były, tam ludzie, widziałem, że skakali, mieli zabawę, z tego były zawody, w różne też gry po drodze gdzieś tam. Też była strefa indyków, oprócz tego zespołowego tworzenia gier komputerowych, to co zwykle tam, to co oni są, to też było paru, rzeczywiście, indyków duszą i ciałem, między innymi Grzesiek Wątroba też wystawiał się ze swoim teamem, ze swoją grą tam. Także to też zbiliśmy piątkę, zamieniliśmy parę słów. No i właśnie strefa gier bez prądu. Tyle fajnie, bo były warsztaty z malowania figurek, do tego właśnie różnego rodzaju bitewniaki i inne tego typu rzeczy. Plus też w końcu zaaranżowali właśnie dla najmłodszych taką fajną strefę, gdzie tam miałaś, na przykład była firma, oni produkują plansze do gier wielkości dużej. Jest to drukowane, tak jak masz czasem te takie banery reklamowe czy coś na takiej folii. Rozkładasz to na podłodze, to tam ma... Tam, wiesz, były tego typu szachy, statki, były też jakieś gry w klasy, tam rzucanie jakimś woreczkiem do celu dla tych mniejszych dzieci. Także mówię, córka była zachwycona, wybiegała się, wylatała, nie chciała w ogóle stamtąd wracać. Ogólnie festiwal spoko, trochę żałuję właśnie, że te prelekcje plus tą część warsztatową, tak, wiesz, pominąłem trochę, no ale wiesz, no mówię, nie byłem sam, więc tam córka raczej jeszcze do takich rzeczy cierpliwości nie ma. Natomiast ona była zachwycona, ja byłem zachwycony. Ogólnie wyjazd całkiem spoko, nawet jak się, wiesz, wyrwać właśnie na jeden dzień, gdzie tak jako przyjechaliśmy, była 10 z minutami i po 15 już się zbieraliśmy, bo byliśmy zmęczeni.
1: Było tak, co robić.
0: A jak już mówimy o zmęczeniu, no to właśnie strefa gastro. W tym roku dziwnie to było zaplanowane, bo tak naprawdę pod samym stadionem to był food truck z piwem. Kawałek dalej była żabka taka, mobilna żabka z hot dogami, pizzami, tymi panini, co tam oni to wszystko sprzedają. I o dziwo, w żabce szło chyba najszybciej.
1: Nie, jeśli chodzi o ludzi,
0: najszybciej tam jedli, znaczy najszybciej było to przygotowywane. I na samym końcu parkingu były inne te generyczne futraki, czyli frytki, kuchnia grecka, jakieś gofry, burgery, nie burgery, to wszystko. Zapachy tam się unosiły takie średnio apetyczne, powiedziałbym. Także w tym roku zrezygnowaliśmy z futraków. Tak naprawdę skusiliśmy się tylko na lody włoskie, które były naprawdę, powiem ci, że to był lód średni i był wielki.
1: No widzisz, to jest na przykład też ciekawe.
0: Natomiast właśnie kolejki do tego jedzenia, do tych, wiesz, bułeczek, nie bułeczek, tej greckiej kuchni, wszystkiego, były spore, masa ludzi, gdzie tak naprawdę były chyba postawione 4 lub 5 ławek tylko takich, żeby usiąść i spokojnie zjeść, co na tyle osób moim zdaniem to zdecydowanie za mało. Nie było żadnych parasolek nad tym, więc słońce smażyło.
1: A, więc standardnie
0: strefa gastro, powiem ci, że tak bardzo po macoszemu potraktowana i słabo. Myślę, że tutaj żabka
1: wygrała,
0: bo raz, że tam obsługa sprawnie szła, plus to jedzenie, wiesz, masz powtarzalne. Natomiast te food trucki, to wszystko, to tam, no mówię, zapachy takie spalenizny i w ogóle, więc to średnio apetycznie wyglądało, no. Ale ludzie głodni byli, musieli coś jeść, więc albo bufet w środku zostawał im z kawą i tam z jakimiś ciastkami. Albo właśnie te futraki, ewentualnie, nie wiem, coś w okolicy poszukać.
1: No ja ci powiem, że na przykład pod Spodkiem też jest zabawnie, to jest tak samo jak w Poznaniu, że jest żabka nano, no i wiesz, patrzysz na cenę frytek, i pod Spod, to wiesz, tam nie tylko frytki. Mniej więcej teraz, jak znajdziesz coś do jedzenia poniżej 30
0: złotych...
1: Ale wiesz,
0: ale to nie była żabka nano, ta bezobsługowa, to była po prostu żabka z ludźmi w środku, no tak, wystawiona, tak, taki futrak. Tam pizka chyba Margarita 27 ziko kosztowała.
1: Jezus, też drożej niż w zwykłej żabie, więc no ale rozumiem,
0: ale
1: że jest...
0: Ale burgery miałeś po 50, więc...
1: No właśnie to jest to i w pewnym momencie, bo to jest event, więc cię stać, więc to jest takie po prostu, no fajnie, okej, okay, ale no, nadal to jest cena trochę zaporowa. Mówię, my wyskoczyliśmy do żabki nano i nagle się okazuje, że masz tą, wiesz, za 14 zł kanapkę, tak? Mm-hmm. Zamiast kupować frytki za 28-30, to jest takie...
0: Ale widzisz, to tak samo jak byliśmy na Xenium, jeszcze wrócę, bo na miejscu tam w tym akademiku jest żabka nano, żeby tam szybko złapać jakiegoś, nie wiem, zerówkę, rogalika, batona, coś w tym stylu. Obok jest żabka z żywą obsługą. I tam właśnie, tak ja się śmiałem, że wiesz, rano przyszliśmy, no nie tak rano, bo to była, nie wiem, 13-14, jak przyjechaliśmy, z Regiem poszliśmy. Ja mówię, niech pani wrzuca tu dużo hot dogów na róż, bo wieczorem przyjdziemy i zjemy wszystkie, nie? I najlepsze jest to, że w tym ciągu tam masz żabkę, masz inne, jest jeszcze jakaś kawiarnia. I tak jak właśnie nie pamiętam, ktoś był w tej kawiarni i mówił właśnie, że poszedł zjeść śniadanie, to kawa ze śniadaniem 60 zł. Gdzie tam śniadanie, to tam też nie jakieś turbo, jajecznica, nie wiadomo co, tylko jakaś bułka, bajgel z czymś tam i kawka i 6 dych pękło.
1: Ach, jak jesteśmy przy cenie, to zanim jeszcze przejdziemy do poleconek redakcyjnych, bo ja też zdążyłem zaliczyć kilka seriali. Kapitanie, Mój Kapitanie, oczywiście Tydzień bez GTA, Tygodniem Straconym. Mm-hmm. No i pamiętasz, jak wiele lat temu mówiliśmy...
0: Wstyd się przyznać, jeszcze nie obejrzałem tego, co na Netflix rzucili tam o 6.
1: Ja, tam nie ma nawet w ogóle, że tak powiem, jest kolejny ten, fajnie pokazujemy wodotryski i w ogóle jak wygląda gameplay, super, fajnie, wszystko w ogóle. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że Bethesda fajnie zrobiła, że w zasadzie masz kolekcjonerkę bez gry i ta kolekcjonerka jest trochę tańsza, bo masz sobie kupić grę, w taką grę, jaką chcesz, nie? U nich na sklepie internetowym. I zamawiasz jedno z drugim i to jest twój zestaw, nie? Wtedy już były głosy, że jak to można samą kolekcjonerkę sprzedawać bez gry. I rozumiem i jednych ludzi, i drugich.
0: Znaczy, ale wiesz co, dla mnie to jest genialne rozwiązanie, bo kupujesz sobie wersję podstawową i później na przykład możesz stwierdzić, że jednak chcesz rozszerzyć. I taki pakiet rozszerzający to jest świetna rzecz, bo nie musisz kupować...
1: Pod warunkiem, że u nich na sklepie masz cenę wspólną albo kupon rabatowy.
0: Tak.
1: To jest według mnie podstawa. Natomiast Rockstar powiedziała, przytrzymaj mi kapsę z kasą. No i właśnie w tym tygodniu, dosłownie wczoraj, zapowiedziano edycję premium, tak? Mhm. No i przede wszystkim na początek właśnie się wodotryski włączyły, że hola hola, to jest, że edycja kolekcjonerska jest bez gry, nie? Mhm. No ja mówię, okej, dobra, zależy od ceny. Pierwsza sprawa, to jest $399, zostało przetłumaczone u nas, przeliczone, zgadnij na ile?
0: $399?
1: Tak.
0: No to ja stawiam jakieś 2000.
1: No, 1740 zł.
0: No, bo licząc dolar po 4 zł, to by było 1600. Tak, plus tam jakaś marża.
1: Tak, tak. No, 1740 zł zostało wycenione. 1700 powiedzmy w niektórych sklepach. Także edycja kolekcjonerska bez gry. Masz pudełko. Nie wiadomo jeszcze chyba, jakie to będzie pudełko. Masz figurkę aligatora różowego, masz czapeczkę z daszkiem, masz lusterko, oczywiście nawiązujące, wiesz, co możesz robić na lusterko, masz ten breloczek z żyletką, masz srebrną łyżeczkę i uwaga, żyletka była przy premierze Vice City, łyżeczka była rozdawana deweloperom, pozłacona ci, co robili w Vice City albo tego dodatek do GTA 4. Lusterko też wydaje mi się, że było do Vice City. Dostajesz jeszcze piny metalowe, no to tutaj fajnie, przez szacun, no fajnie wyglądają. No, nalepki, oczywiście, czemu by nie. No i fizyczną mapę. No wiesz, dla mnie to jest trochę zabawne, bo w latach 90. 2000 to ta była, jak boksy kupowałeś, nie?
0: Tak.
1: Te takie rzeczy tam dorzucali. Nie wszystko naraz, ale rozumiem.
0: Znaczy mapa często była standardem. Nawet ostatnio patrzyłem, bo szukałem właśnie GTA trójki chyba, albo Vice City na klasycznego Xboxa pierwszego, to rzeczywiście tam na wyposażeniu miałeś papierową mapę.
1: No, tak. Ja wiesz, kupując GTA 5 też miałeś na premierze, też miałeś mapę papierową, to nie jest jakiś ten.
0: A rzeczywiście, wiesz, teraz sięgam pamięcią, jak tak, na Xboxa 360 mam i rzeczywiście tam jest w papierze.
1: No tak, no to zawsze było do GTA, żeby w ogóle to jest takie, żebyś sobie popatrzył, jak gra się instaluje, żeby sobie mapę miał fizycznie, żeby sobie się nauczył tego miasta. To był taki trochę zwyczajowo i teraz nagle powiem ci tak, to jest dla mnie w ogóle niesamowite. Bo nie ma tutaj żadnej rzeczy, która była jakimś takim nowum, nie? Tak jak na przykład, no nawet Cyberpunk miał figurkę. To w kolekcjonerce tak figurka była duża, tak? Była fajna, fajnie zrobiona. Znaczy inaczej, była fajna, czy fajnie zrobiona, to już jest inna sprawa. Czy by się tutaj wyróżniała? Za te 1740 zł uważam, że faktycznie to powinna być gra albo w środku w tym zestawie.
0: Pozłacane pudełko.
1: Albo umniejszona cena o tą grę, no bo to jest niesamowite. No dostajesz, jak to ktoś powiedział, pakiet z AliExpress, nie?
0: Tak.
1: Czapka, wiesz, normalnie czapka z daszkiem, lusterko, breloczek, piny, a jeszcze, przepraszam, kieliszek do szotów. Łyżeczka taka, wiesz, no wiadomo do czego, nalepki, mapa papierowa. No to jest po prostu dosłownie jakbyś, ej, zamówmy z Chin normalnie kontener rzeczy, nie?
0: To poczekaj, ja chcę tylko przypomnieć. Command & Conquer Red Alert, właściwie Command & Conquer ten Remaster Collection, jakie tam rzeczy były w środku?
1: No na pewno więcej i lepiej niż to.
0: Tak, tam było bardzo dużo lepiej. Nie pamiętam, była taka grafika, kiedyś widziałem. Co tam jest w środku? I tam powiem ci, że było fest, bo były piny, były tam raz, że instrukcje, jakieś mapy, cuda na kiju. Sporo tego tam było.
1: Wiesz, problem jest taki, że jednocześnie GTA zostało, Sony zapowiedziało pady, nie? Cena tych padów, tych DualSense'ów też po prostu wywaliła w kosmos. Oczywiście limitowane i te polskie sklepy w ogóle poszły też po bandzie. Widzę, że już teraz no, są po 400 zł, nie? Ale jeden ze sklepów to w ogóle wyskoczył z ceną 500 ileś złotych. No już teraz widzę, że przyhamowali. No ale no też takie, powiem ci, że to jest niesamowite, bo masz na przykład pada na 20-lecie serii God of War. I na przykład ten pad kosztuje, to jest limitowane na 20-lecie serii, tak pad? 339 zł kosztuje ten pad, nie? 339.
0: A tylko... No to taka cena normalna chyba.
1: No tak, a tutaj masz z GTA 6 i ten pad kosztuje 399. Tylko dlatego, że jest, wiesz, jest w kolorkach. No my są dwie wersje, jest biały i czarno-błękitny, nie? I nie powiem, żeby były ładne te pady, ale to już jest kwestia gustu. I wiesz, to jest niesamowite, bo masz nagle, rozumiem, że masz GTA na przykład album z muzyką, nie? Mm-hmm. Co prawda nie wiem, kto teraz na CD słucha tej muzyki, ale powiedzmy sobie, że rozumiem, no bo to tak, dużo tej muzyki prawdopodobnie, tak? 34 utwory minimum z tego, co widzę na jednej płycie. No ale to zobaczymy też, ja nie wiem, ja się trochę obawiam, jeżeli chodzi o Gusta i Guściki są, nie? Co oni tam umieszczą w tej grze. Ale widzisz, to jest niesamowite, że ta limitka w ogóle, ta kolekcjonerka kosztuje 1700 zł. Nie masz w gry, to rozumiem ludzi, którzy się, wiesz, irytują. Musisz zapłacić jeszcze dodatkowo za grę, więc tak naprawdę jakbyś chciał kupić jedno i drugie, to musisz
0: 2000.
1: zapłacić 2100 nawet, nie? Bo GTA 6 w tym momencie jest wyceniane przez polskie sklepy na jakieś w ogóle prawie 400. Dodatkowo jeszcze jakbyś chciał kupić PS5 Pro, to też musiałbyś wydać 5000. No. Więc tak naprawdę masz teraz, jeżeli ktoś próbuje wejść w ten cały, że tak powiem, cyrk teraz, ten rynek, to w zasadzie musiałbyś wydać 6 koła, żeby wskoczyć do tego hype trainu. Jest to niesamowite i to jest dla mnie trochę głupie, ale wiesz, no, dla towarzystwa cygan się powiesić, jak to mówi polskie przysłowie, i trochę tak uważam, że właśnie na tym Rockstar próbuje znowu ubić kasy. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który mieliśmy przy GTA 5. Dokładnie to samo. Po pół roku wydamy na pecety, ludzie znowu kupią na kolejną platformę gry i będzie super, nie? I będziemy mieli sprzedaż, będziemy się w ogóle cieszyć, wszystko będzie bajlando. Ale no nie wiem, no mam wrażenie nadal, że to jednak trochę poziom tego odrealnienia był inny, mniejszy. No bo łyżeczka, szklanka do shotów, serio. To jest takie, no już naprawdę, no nie wiem. Ja pamiętam, nawet było to jedno anno. W edycji kolekcjonerskiej było tak, był taki wiatraczek, wiesz, taką pseudo jak z gry, dosłownie model z gry elektrowni wiatrowej. I on tam miał normalnie panel słoneczny i on się postawiłeś sobie na biurku i się kręciło, nie? Była muzyka, wszystko w wolnym pudełku, był artbook, w ogóle kiedyś były artbooki dodawane do kolekcjonerek, tak? Były naprawdę fajne arty. Teraz nagle się okazuje, że artbooki często są osobno, tak? Albo są, w ogóle to jest dla mnie niesamowite, cyfrowo. Jest takie...
0: I dostajesz PDF i jest...
1: No tak, no jest... No nie, to nie jest takie... To nie o to chodzi. Ja na przykład ostatnio było ten w Action, tak? Oni tam zwykle mają jeden, dwa tytuły na Nintendo Switcha, bo oni jakoś odkupują czy coś tam. Oczywiście były dalej wystawione jakieś tam gry takie, powiedzmy to dziecięce. Były Totally Spies, tak? Odlotowe agentki. Ale były też króliki. Ten Raving Rabbids od Ubisoftu. Mówię, o, kupiłbym 39 zł, to jest dobra gra na Switch, dobra cena gry na Switcha. I na pudełku oczywiście, że jest tylko kod kreskowy, znaczy kod, wiesz, na aktywację gry w środku. I mam takie, no, to po co ja mam kupować tak naprawdę to pudełko, nie, w tym momencie? Żeby sobie stało na tym trochę, to się też miesza w ogóle do jakieś pojęcia. I mam wrażenie, że teraz to, co robi Sony, jednocześnie wychodzi na to, że złożyli patent. W ogóle, wiesz, mają kiepską sytuację. Rozwód z Konami, znaczy z tym, z Kojimbo, tak? Hideo Kojima nagle się okazuje, że przychodzi do
0: Konami.
1: Do Xboxa. Dwie te gry,
0: do
1: które...
0: Do Xbox.
1: Tak.
0: Do Microsoftu?
1: Tak. Te dwie gry...
0: Bo on przecież z Konami coś tam...
1: Nie no, to on z nimi to był taki rozwód brzydki, przecież oni tam wykopali, odcięli mu dostęp do tego silnika, na którym był Metal Gear Solid 5, oni zrobili to Metal Gear Solid, V-Rising? Nie, V-Rising, Boże, ten z zombiakami, tak? Straszny flop był, postanowili, że dają serię do lodu, w ogóle nie będą robić gier, przez kilka lat brali, tylko robili gry na pachinko, pieniądze się zgadzały. Zrobili teraz, zaczęli wypuszczać te Metal Gear Solid remake, te remastery, jak to zwał, tak to zwał. Niby próbują ocieplić tam sobie relacje z Hideo Kojimą. On zrobił Death Stranding 2 i teraz robi dwie gry. Jedno to jest taki po prostu Metal Gear Solid, a drugi to jest jakiś tam horror. No i Sony wysłało mu maila, że oni w zasadzie rezygnują ze współpracy. Dosłownie wysłali mu na mailem albo jakimś tam, może Teamsami czy coś tam, nie? No i taki troszeczkę szok, zwłaszcza, że to też jest zabawne, żeby były lepsze relacje i lepszy i szybszy kontakt. To biuro firmy Kojimy jest dosłownie na tej samej ulicy, co biuro Sony.
0: No, żeby pójść i załatwić.
1: Tak. No i teraz się okazuje, że Ava, która jest szefową Xboxa, dosłownie dwa dni minęły, Hideo Kojima w koszulce zadowolony, nie, już w barwach zielonych, no i oni takie, wydamy obie gry Hideo Kojimy, no i wszyscy takie, okej, fajnie było. Więc to jest taki straszny, że tak powiem, no wyszedł im rozwód, tak? No i pytanie, co z tym dalej? No po prostu, no mają teraz dwa IP od Hideo Kojimy, zaryzykują. A Sony w tym samym momencie okazuje się, że rok temu złożyli patent i to teraz zostało opublikowane, że w swoich padach nowych do prawdopodobnie PlayStation 6, 7 będzie czytnik tych płatności zbliżeniowych.
0: Mhm. Żeby...
1: No i to jest właśnie, to jest zabawne, bo reagujesz tak samo jak ja. Mówię, kurde, fajne, nie? Bo my mamy trochę inne podejście do tego, ja i tak chcę to kupić, nie? A wszyscy mówią, ale to i tak masz konto połączone, nie? A ja mówię, no, ale ja nie chcę mieć na przykład karty podpiętej pod konto Sony, tylko na przykład wolałbym faktycznie zapłacić telefonem, tak? No wydaje mi się, że to o wiele bardziej, ale dużo osób też zwraca uwagę na to, że dzieciaki mogą wtedy w sposób łatwiej. Wezmą telefon rodziców, zeskanują i kupią sobie jakąś tam zawartość. Ja na przykład mam też takie spostrzeżenie, że na przykład masz kraje azjatyckie, gdzie masz kafejki internetowe z konsolami, tak? Nie chcesz podpinać pod konto, logować się, wiesz,
0: tak,
1: kartą.
0: Przykładasz BIP,
1: tylko przykładasz
0: już.
1: I BIP jest tyle, nie? Więc to też jest takie. Powiem tak. Rozumiem, dlaczego ludzie są podirytowani, że to jest kolejna zła decyzja Sony. Dla mnie to nie jest zła decyzja Sony. Według mnie to jest fajne, że możesz mieć taką możliwość. Rozumiem też, że rynek się zmienia na tyle, że masz coraz więcej gier chińskich, masz gacze, gdzie ludzie dokonują mikrotransakcji i to też zupełnie inaczej wygląda. Natomiast dla mnie to jest dobry ruch. Pamiętajmy, że już w pierwszym Switchu były czytnik NFC?
0: Tak.
1: Do tych figurek. Do tego, do Amiibo, tak? Więc to ja bym nie powiedział, że to jest jakaś straszna nowość, tylko bym powiedział, że to jest naturalny rozwój rynku. Natomiast rozumiem, dlaczego ludzie są podirytowani. O wiele lepszy mi się wydaje, że to jest myk niż wypuszczenie PlayStation Pulse, czyli bezprzewodowych głośników do PlayStation 5, które kosztują 970 zł.
0: Ale po co?
1: Ja pierdzielę, po prostu ta firma jest niesamowita. Dla mnie, no teraz będzie foliarstwo kompletne. Jak dla mnie, mówiliśmy już o tym chyba prywatnie, jest to po prostu niemożliwe, żeby firma w tak krótkim terminie, w tak krótkim czasowym podejmowała tak wiele złych decyzji. Według mnie to jest tak, że oni wygrali tą generację. W zasadzie udało im się też wygrać trochę poprzednią generację, więc oni się teraz dogadali, jedni z drugimi, czyli niebiescy z zielonymi, że oni teraz kompletnie przepchną niektóre rzeczy na siłę, tak żeby graczy, wiesz, utemperować, a jednocześnie ich zmusić do tego. Mm-hmm. Oni stracą tą generację, ale ci drudzy zyskają. To jest tak jak dosłownie z AMD.
0: Intel, procesory.
1: Tak, dosłownie.
0: No ale no, to brzmi jak niezła teoria spiskowa, ale przecież tak przez wiele lat było. Przecież miałeś Pentium 2, 3 jeszcze na początku też trochę. Intel rządził. Później AMD, właśnie K7-ki przemianowane później na Athlony, Durony, wszystkie te procesory, które były dobre i tanie, a były dobre, bo były tanie, można było je podkręcać, kombinować i wiesz, i tym wygrywali. Po drodze Intel miał nieudane Pentium 4, które żarło dużo prądu i to tak naprawdę był koniec jego zalet. Później wypuścili właśnie, wiesz, architektura Core. To porobiło, było spoko, w międzyczasie później właśnie AMD i oni co jakiś czas się wymieniają.
1: Tak, i ja według mnie to też jest dokładnie, zobacz, było, to jest też niesamowite, bo Sony trochę wchodziło na rynek konsolowy z taką nienawiścią, z pieśnią na ustach. Wiele razy polecaliśmy tę książkę Wojny konsolowe, tak?
0: Tak, znaczy nie do końca z pieśnią wojenną na ustach, tylko
1: odgryź się. Dosłownie
0: biorąc
1: odgryź
0: pod
1: się.
0: Uwagę sytuację, jaka była. Pracujesz z Nintendo. Chcecie zrobić razem nową konsolę. Ty dostarczasz know-how o nośnikach CD, o tym, jak te dane mają tam być i tak dalej, jak to czytać i tak dalej. Nintendo trochę bardziej doświadczone, ma tam rzesze specjalistów, wiesz, którzy potrafią projektować chipy do grafiki, do audio, do wszystkiego. Jakoś te konsole Nintendo działały.
1: Jakoś.
0: Tak, no i w pewnym momencie Nintendo podejmuje nielogiczną decyzję pod tytułem, dobra, sayonara, my to jednak robimy po swojemu. I wychodzi Nintendo 64.
1: A Sony chciał.
0: A Sony, tak, no okej, trochę się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy. Z jednej strony nigdy tego wcześniej nie robiliśmy, więc zobaczymy, jak to będzie, a z drugiej strony zróbmy to PlayStation do końca sami.
1: No, czy nie do końca też sami, bo chcę przypomnieć, że oni też z Panasonicem chcieli robić.
0: Tak, znaczy Panasonic miał, przecież była konsola 3DO Panasonica, tak, która no, też nie zagrzała jakoś miejsca na rynku.
1: Jest wersja limitowana, dosłownie limitowana, bo to ile tam, kilkaset sztuk tylko zostało w ogóle sprzedanych, zrobionego przez Panasonica GameCube'a, tak? Który wygląda kosmicznie, bo to jest GameCube połączony z miniwieżą, tak? Jak mnie pamięć się myli?
0: Nie wiem.
1: Jest, wydaje mi się, że są guziczki i w ogóle tam masz możliwość odtwarzania muzyki, ale to jest zabawna maszynka. Natomiast, no nie oszukujmy się, deweloperzy narzekali sobie na sprzęty Nintendo, była ograniczona ilość w ogóle, że tak powiem, przestrzeni, pamięci, wszystkiego. A mimo to udało się na przykład Dooma upchnąć pierwszego na N64.
0: Tylko ten Doom jest trochę okrojony, więc... Znaczy wiesz, Nintendo tak naprawdę największy problem miało z nośnikami, kartridżem.
1: To nie zawsze mieli problem z nośnikami.
0: Ale kartridże są fajne, mają dużo niezaprzeczalnych zalet. Możesz zapisywać sobie stan gry, odpalasz konsolę i gra ci startuje od razu, nie ma żadnego wczytywania, bo to po prostu, wiesz, chipy z grą są podpinane pod konkretne linie adresowe procesora. I on to czyta, wykonuje, działa. Więc to w dużym uproszczeniu. Więc podajesz zasilanie i ta gra od razu ci startuje. Nie ma czekania na załadowanie, na patchowanie i tak dalej. Właśnie. Ale takiej gry wydanej już nie zapatchujesz. Koszt produkcji nośnika, nawet w takiej wersji wieloskalowej, no to są pieniądze, no. Więc plus właśnie ograniczenie, bo nie wiem, kości 64-megabitowe, 128-megabitowe były w tamtym okresie drogie. Więc starano się te gry upychać jakoś tam, wiesz, jakieś kompresje, niekompresje, cuda na kiju.
1: Kolanem.
0: Więc one różnie wyglądały. No i wiesz, i były gry, które były gorsze, lepsze. Plus jeszcze jedna zaleta kartridża jest taka, jak brakuje ci mocy obliczeniowej, dorzucasz do kartridża dodatkowe chipy. Tak jak było, poczekaj, Star Fox.
1: Star Fox chyba,
0: i jeszcze takie te samoloty wektorowe były na Nintendo 64.
1: Ja mam słabość do tego, wiesz, nie tylko człowiek dzieciakiem był, ale pamiętasz na przykład gry do Game Boya. Masz nagle były dodawane, na przykład był Yoshi, gdzie był akcelerometr, tak, dodany. I normalnie obracałeś konsolkę, obracałeś właśnie tym.
0: Ja to nie wiem.
1: Game Boyem.
0: W ogóle Star
1: się obracała mapę.
0: Na festiwalu komiksów i gier ludzie Star Foxa nowego na Switcha się zagrywali.
1: Uwaga, Panasonic Q, bo tak się nazywał ten Combine, w ogóle odtwarzał też filmy DVD. Więc to też jest niesamowite. Nie dość, że mini dyski właśnie z GameCube, to jeszcze zwykłe dyski odtwarzał, więc w ogóle niesamowita maszyna. I w ogóle taki trochę obraz lat 2000 w ogóle się świeci, jak psu nie powiem co. Front w ogóle taki metalowy, aluminiowy, więc pilot oczywiście, więc też fajne, bo to wyobraź sobie, że tyle lat wcześniej konsola, którą możesz sobie sterować normalnie pilotem, nie? Co teraz jest normą, ale to wiem, kiedy...
0: Ale do PlayStation 2 chyba był już pilot, był.
1: No tak, był faktycznie, masz rację, ale no, dodatkowo był, że tak powiem...
0: No dobra, ale widzisz, Sony no, trochę się dowiedziało, trochę się nauczyło, trochę dla nich to był taki... Skok nieznane, bo oni nie do końca wiedzieli, na co się szykują, ale widzisz, no jednak PlayStation odniosło sukces. I to sukces po pierwsze nie tylko ze względu na to, że wiesz, taka konsola, nośnik CD, więc dużo, dużo więcej miejsca mamy na wszystkie asety graficzne, ale z perspektywy na przykład w Polsce PlayStation pierwsze miało jedną bardzo dobrą zaletę. Bardzo łatwo można było rzucić jakieś modchipy, coś i kupować no, pirackie gry po prostu.
1: Powiem ci, że ta wojna konsolowa też jest zabawna, bo na przykład teraz będzie premiera Call of Duty Modern Warfare 4, nie? Najlepszą informacją o tym jest to, powiem tak, jaram się, i tak nie zagram, bo nie zagrałem w poprzednie trzy części. Jara mnie jadę, że Matt Mikkelsen został opłacony jako zły charakter. Fajnie, szanuję, bardzo dobra decyzja. A druga, że w końcu ulegli społeczności, będzie w multiplayerze możliwość wyłączenia skórek.
0: Okay.
1: I będziesz miał stokowe, normalne te. Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, która może się odbić na całą resztę branży. Uważam, że to powinno być standardem przy grach sieciowych, a nie, że ja muszę się uczyć tysiąca różnych z tych, na przykład Marvel Rivals, dobry przykład, kiedy nagle się okazuje, że masz The Thing, nie? Mhm. I nagle The Thing ma skórkę venomową, ma symbiota na sobie. Ja nie wiem, czy to jest symbiot, bo ja nie wiem z daleka, jakiś czarny blob tam nie leci. Nie wiem, czy to jest venom, czy nie venom i mam teraz zgadywać, nie?
0: Tak.
1: Irytujące jak jasna cholera. Ale z tej całej sprawy właśnie zabawne jest to, że jeden ze sklepów w Polsce wpadł na pomysł, że będzie premiera Call of Duty Modern Warfare 4, nie? Więc wrzucili limitowaną edycję PlayStation 4 z Modern Warfare 2 na promocję.
0: Okej.
1: Okay. Szukając, wiesz, możliwości, że może ktoś się na święta, wiesz...
0: machnie.
1: O dwa numerki, nie?
0: Że... Znaczy ja myślę, że tu nawet nie machnie się na święta, tylko bardziej oni właśnie do kolekcjonerów, do tych wszystkich ludzi, co to...
1: No nie jest cena kolekcjonerska nadal, uwierz, to nie jest jakaś dobra cena, natomiast właśnie bawi mnie sam mechanizm po prostu. Powiem ci też, że to strasznie mnie trochę tak kłuje, bo na przykład widziałem pozytywne, straszne głosy o tym, że o, na Switchu 2 pojawi się teraz, Shadow of Mordor, nie?
0: Mm-hmm.
1: Jedna i druga część chyba, jak nie pamiętam. Mówię, no fajnie, bardzo dobre gry. Bym sobie ograł mobilnie, nie będę ukrywał. Trochę żałuję, że w ogóle dalej tej franczyzy nie ciągną i Warner Bros. Trzyma łapę na tym. Na systemie tam tam walczyłeś, system Nemesis, tak? Walczyłeś z przeciwnikami, się dostosowali do twoich możliwości. No ale przepraszam cię, te gry były nie dość, że do zgarnięcia za darmo. Rozumiem to cena uczciwa, ale rozumiem, że nie musisz. Ale wycenianie jednej gry, która miała premierę 10 lat temu? Jak, coś takiego?
0: Ale wiesz,
1: na 108 zł?
0: Kolekcjonerzy, oni czasem zapłacą dużo.
1: Ale to jest tylko cyfra.
0: Nie, no to lipa.
1: No to wiesz, to jest dla mnie takie, no ale wiesz, to tak jak Skyrim teraz na promocji był na Switchu za 127 zł, coś takiego.
0: Dużo.
1: No wiesz, no, ja akurat troszeczkę rozumiem, no bo to jest takie... Mam wrażenie, że w tym momencie tworzy się nowa kategoria też gracza, bo wiesz, ludzie coraz bardziej chcą kupować fizyczne wydania, tak? Ale też wyobraź sobie, że mimo wszystko Sony na przykład mówi, że musisz teraz raz na 30 dni, czy tam 60 łączyć tą konsolę z internetem, tam zaktualizować. Tak samo jest na przykład Netflix, Amazon i inne te. Amazon ma teraz na przykład taki system, że możesz ściągnąć odcinki na telefon albo tablet, ale jak zaczniesz oglądać ten odcinek, to on ci wygaśnie w przeciągu 48 godzin.
0: Okej.
1: Okay. Nawet żeby zwolnić ci miejsce. No, troszkę rozumiem tą decyzję, ale też takie, no nie wiem, no ja nie jestem taką osobą, żeby wracać do jakichś tam rzeczy, żeby sobie oglądać po ileś razy, ale wyobraź sobie, że robisz recenzję, jedziesz tam, wiesz, w trakcie i się okazuje, że twój odcinek zacząłeś oglądać, został wyrzucony. Netflix też wiem, że tam jest jakieś w ogóle logowanie, nie logowanie.
0: Ograniczenie też.
1: Ja wiem, że tych ludzi, tak, pracujących na przykład, nie wiem, na, wiesz, na w kopalniach, w górach, co tam, wydobywających ropę naftową, na statkach, nie jest dużo, ale jednak oni też stanowią dość jakiś tam procent graczy.
0: No tak, ale wiesz, żyjemy w XXI wieku, no wiesz, na przykład takie platformy wiertnicze, no to nie są, okej, są na odludziu. Ale mamy Starlinki,
1: ja
0: mamy
1: wiem.
0: Inne sposoby, to nie jest tak, że jesteś skazany na jakiś, wiesz, drogi internet satelitarny, który kosztuje krocie za megabajt, czy telefony satelitarne, żeby skontaktować się z rodziną, w tej chwili są możliwości.
1: No ja wiem, że są, ale to takie troszeczkę, wiesz, mamy dobre rozwiązanie, które działa, wideo po prostu gra w pudełku, nie, żeby ją włożyć i po prostu, żeby w nią grać. Bawi mnie, bo widziałem w ogóle wpis a propos na jednym fanpage'u gieroczkowym, bardzo fajny w ogóle, nie pamiętam teraz nazwy, że konsolarnia chyba, że on w ogóle wrzucił zdjęcie z jakiejś platformy naszej polskiej typu OLX, że jakby ktoś miał dokładnie tak, coś takiego, on chętnie odkupi. I była konsola przerobiona pod standardy polskiego systemu więziennictwa, co mówiliśmy parę razy, za muszę sprawdzać w ogóle, tak? I bawiło mnie, bo jednocześnie to było PlayStation 3 kosztujące 400 zł z tymi zablokowanymi portami USB.
0: Z usuniętymi. Często jest tak, że one są wycinane fizycznie dremelem.
1: To tutaj były przepchnięte do środka obudowy, jakoś i tam była plomba, żeby była wydana zgoda. Były wprowadzone w zasadzie chyba pad na kablu, czy jakoś tak było zrobione, żeby nie można było, reszta właśnie tych portów była zaklejona. No i mówię, dobra, fajnie, bo zobacz, masz konsolę, która spełnia warunki więziennictwa, czyli jest zgodna z tym prawem, a jednocześnie była to konsola przerobiona.
0: Bo wiesz, teoretycznie, jakiś czas temu czytałem to, to rzeczywiście ona ma być niemodyfikowana w żaden sposób, jeśli chodzi, wiesz, o uruchamianie pirackich gier i tak dalej. Ale wiesz, że tak powiem, który ze strażników zwróci na to uwagę? On popatrzy, ok, porty USB zaplombowane, wycięte, nie ma kontaktu ze światem, spoko. Bo tak naprawdę to głównie o to chodzi. Co ciekawe, są firmy, które zajmują się, jak same określają, profesjonalnym dostosowywaniem konsoli do używania w zakładach karnych. Część robi to w brzydki sposób, właśnie dremelem wycina porty czy coś tam, a część rzeczywiście robi to w taki sposób, że później tą konsolę można przywrócić do stanu fabrycznego, nie?
1: No jestem ciekaw w ogóle.
0: Kiedyś właśnie chyba Techman miał odcinek o...
1: Tak, o przezroczystych,
0: o sprzęcie
1: bardzo
0: elektronicznym,
1: bardzo
0: to był bardzo dobry odcinek. Co ciekawe, właśnie zarówno w UK, jak i w USA, sprzęty, które mają być eksploatowane w zakładach karnych, no to mają przeźroczystą obudowę, żeby było widać, czy tam kontrabanda nie jest, wiesz,
1: nie jest
0: rzucana do środka.
1: Tak.
0: No. A w Polsce rzeczywiście te konsole są rozkręcane, są oglądane i później właśnie są plombowane.
1: Słuchaj, ale jak już jesteśmy przy takim temacie kontrabandy, ja bym wrócił, bo mówisz, że do seriali wróciłeś. Mhm. Mówiłeś właśnie, że zacząłeś...
0: Altered Carbon,
1: o którym już wiele razy mówiliśmy, bardzo dobre rzeczy. Uważam, że pierwszy sezon jest chyba jedną z najlepszych rzeczy, jaką Netflix zaserwował. Drugi sezon to no, robi robotę, chociaż...
0: Tak. On trochę nadgania resztę.
1: Tak, tu też dużo osób troszeczkę wyżywa się, że Anthony Mackie przejął rolę i to ten, a to taka by trochę miała być idea w ogóle tej serii książek i tego serialu, żeby zbierzemy, jak i trochę Doctor Who. Mhm. W ogóle, żeby było zabawniej. Doctor Who już mówiliśmy, że będzie włożony do tego, do lodu.
0: Lodówki.
1: Okazuje się, że od

0: I to idzie, więc póki co chyba jestem na 7 czy 8 odcinku pierwszego sezonu. Sezonów są chyba 3 albo 4, więc jeszcze trochę zostało do nadrobienia. No i tak, no tak to wygląda, jeśli chodzi o seriale, wiesz. No.
1: No to ja ci powiem tak, wybieraj, bo ja w tym momencie jestem w wielkim szoku w ogóle to, co się dzieje na Amazonie, bo to jest tak, trochę bym powiedział, wszyscy trochę marginalizują Prime'a. Natomiast tak, ja w tym momencie sobie tak z trochę sentymentu odpaliłem sobie House'a, obejrzałem sobie parę tych pierwszych odcinków, nie? Takie w końcu obejrzałem. Tak, w końcu obejrzałem też przedostatni sezon, kiedy House, uwaga, wielki spoiler, trafia do więzienia, bo była, pamiętam, dlaczego trafił do więzienia, nie pamiętam, co się działo potem. Taki mocno gorzki, bym powiedział, trochę finał tej historii. No i wszyscy wiemy, jak się kończy House, nie? To też jest taki mocny ten. Udało mi się nadgonić Richera, który w ogóle dostał spin-off Nigley, z tego kobitka, która pracowała w wojsku właśnie z tym, z Richerem. Ona pracuje jako detektyw. Ona się pojawiła w pierwszym, drugim i nawet trzecim sezonie, więc to też jest ciekawe. I ona dostała spin-off, ona jest bohaterką spin-offu. Ja od razu podchodziłem negatywnie, bo to jest, o Jezu, znowu zrobili spin-off do, wiesz, do głównego tematu. Ale powiem ci, że jest o tyle ciekawie, że tutaj bohaterka, wiesz, z tym takim podejściem wojskowym, bo ona była w wojsku właśnie z Richerem. Oczywiście Richard pojawia się w pierwszym i ostatnim odcinku, żeby podkreślić, że to jest, wiesz, świat Richera, nie? I że jest na podstawie postaci, która była w książkach, nie? Już teraz nie pamiętam, czy Richera to Karn pisał? Nie, Karn, ten.
0: Nie mam pojęcia.
1: O Jezu, dobra, no wiem, jest na podstawie książek, nie? Oczywiście któryś tam już teraz, no, już nie pamiętam. Może znajdę to. Dobra, wiem, wszystkie te są. Jest Richard na podstawie książek, jest Jack Ryan na podstawie książek.
0: No, jest... akurat to Tom Clancy Ryana.
1: Nie?
0: Tak. Tak? Jack Ryan jest Clancy'ego.
1: Okay, no, sorry, zapomniałem, że też nie to podstawa. Jest jeszcze The Terminal List z tym, Boże, nie z Pattisonem, tylko z tym, który notabene też dostał spin-off, a za 20 parę dni będzie drugi sezon. I co? Mamy tego właśnie, mamy Richera, który w pierwszym sezonie rozwiązywał sprawę morderstwa swojego brata w jakimś tam kompletnym zatyłku Stanów Zjednoczonych. Drugi sezon, gdzie nagle się okazuje, że musimy ściągnąć ekipę, bo ktoś likwiduje nasz oddział wojskowy, byłych członków tego żandarmerii. Trzeci sezon, gdzie nagle się okazuje, że Richard zostaje poproszony o pomoc w rozwiązaniu sprawy handlarza dywanami. Oczywiście łatwo się domyślić, że gościu nie handluje dywanami. To bym powiedział, że to był taki dla mnie trochę najsłabszy sezon. No i jest czwarty sezon, gdzie był fajny. Richard w ogóle, bym powiedział, że to jest kompletnie trochę ścigany, pozazdrościli chyba scenarzyści. Ucieka przez całe miasto, rozwiązuje intrygę, politycy, gościu startuje na prezydenta Stanów Zjednoczonych, tutaj terroryści, w ogóle kobieta popełnia samobójstwo, trzeba, i on próbuje się doczłapać do końca tej historii, dowiedzieć się, dlaczego ona sobie odebrała życie, o co chodziło. No i właśnie jest Nigley, ten spin-off, który, powiem szczerze, że właśnie ten Francis, właśnie sobie na ściągawkę zrobiłem, Maria Sten gra właśnie Francis, która jest prywatnym detektyw w Chicago. I fajny jest wątek, bo okazuje się oczywiście standardowo, jej przyjaciel z dzieciństwa umiera pod kołami metra. No i wszyscy mówią, był naćpany, nie? I to wina po prostu narkotyków i ona oczywiście, że coś tutaj nie gra, nie? Okazuje się, że oczywiście kwestia jest dość dziwna, no bo okazuje się, że on był na farmie, a farma jest prowadzona przez, oczywiście, jak kto może prowadzić taką farmę z odwykiem, ze wszystkim? No, organizacja pseudoreligijna, tak? No i masz guru, który dowodzi tym wszystkim, ona próbuje rozwiązać tę sprawę. I powiem ci, że akurat tu jest dość ciekawy jeszcze taki wątek poboczny bohaterki, bo ona ma fobię, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, tak? Ona po prostu nie jest w stanie nikomu podać ręki i to też jest takie, ona jest samotna, ma ojca, który jest w szpitalu, umiera i tak, wiesz, jeszcze dodatkowo drama rodzinna się włącza. Ja miałem takie, mówię, nie no, tak spin-off jak spin-off, a później się nagle okazuje, że ja obejrzałem w ciągu tak naprawdę dwóch wieczorów całą serię. I ta historia naprawdę się fajnie kleiła i było dość ciekawe i było takie trochę, bym powiedział, taki przedsionek do dalszej kontynuacji, że

0: cała ekipa, tak? Stworzyliśmy nową ekipę, która sobie może tam działać. No, no i mówię takie, kurczę, mam taki głód, nie? Coś bym jeszcze obejrzał. No i właśnie patrzę na Prime'ie Jack Ryan. No, ale Jack Ryan 3 sezony, polecałeś, mówię,
1: tak,
0: dobra.
1: Tak, bardzo dobry.
0: Muszę się za to zabrać, ale kliknąłem przez przypadek na właśnie na Terminal List, bo wyskoczyło, że będzie 2 sezon. Ja myślałem, o fajnie, dobra, no to trzeba nadgonić, powiedzieć, jak to w ogóle jest. Jest też Mroczny Wilk, spin-off, nie? I takie, boże, co to w ogóle, co, o co tu chodzi, nie? No i oczywiście jest Terminal List, który jest na podstawie też książek, chyba właśnie Kara. Tutaj akurat głównym producentem i główną rolę gra Chris Pratt, który jest szefem, dowódcą jednostki Navy SEALs, nie? Już od razu grubo. No i pierwszy odcinek dosłownie to jest tak, że zostają wysłani do Syrii i tak naprawdę wpadają w zasadzkę i cały zespół w zasadzie zginie w tej zasadzce. I siłą tego serialu jest to, że główny bohater ma zwidy i omamy, trochę PTSD, trochę problemy z głową i tak naprawdę nie do końca wiemy, co jest na początku prawdą, co nie. I troszeczkę komu mamy wierzyć, czy w zasadzie, czy oni robią z niego szaleńca, czy on ma PTSD, czy faktycznie tak się wydarzyło. I on próbuje dociec tak naprawdę, kto za wszystkim stoi. Tak jak, wiesz, nie to, że został spalony, tylko kto próbuje go w zasadzie, wiesz, ukatrupić, a jednocześnie kto ukatrupił całą jego ekipę. No i jest 8 odcinków wypełnione właśnie akcją, jest 8 odcinków właśnie, jak to nagle się okazuje, że góra próbuje wszystko zamieść pod dywan. No i główny bohater, właśnie Rhys, fajnie, idzie po prostu po trupach, jest, bym powiedział, taki typowo story zemsta, męska, wiesz, nie mam nic, wszystko straciłem, wiesz, nagle się okazuje, że główny bohater nieogolony kompletnie, ale tam, wiesz, ukrywa się w krzakach, walczy z jednostkami, wiesz, a to policja, a to SWAT, a to coś tam, tak. Idzie cały czas do przodu, no i w pewnym momencie Terminal List to jest po prostu lista tych osób, które on, wiesz, ma na tej swojej liście, że próbuje ich ukatrupić, no bo oczywiście musi się zemścić, ale też nazwa serialu jest taka tak powiem, troszeczkę przekombinowana, a jednocześnie nieprzekombinowana, bo on ma guza mózgu, to nie jest spoiler, bo to pierwszy odcinek dosłownie, więc i on to ukrywa przed resztą rodziny i przyjaciół, którzy mu pomagają się zemścić, że on w zasadzie też ma czas ograniczony, więc ten Terminal List to też jest takie, że tak, został mi jakiś tam czas. Ten serial jest teraz na 7. miejscu, nawet przebił tego Jacka Ryana przez jakiś czas na polskim właśnie Prime'ie. I ja powiem szczerze, że to jest dobry tytuł.
1: Tak, no to tu teraz, ale właśnie jeszcze tak pokładało mi się po głowie, że miał być jakiś film zrobiony.
0: Ale zobacz.
1: I tak jak właśnie Jack Ryan serial z Krasińskim 4 sezony, to w tym roku też wyszedł właśnie Tom Clancy Jack Ryan Wojna Duchów, gdzie też Ryana gra Krasiński.
0: Ale Jack Ryan, no nie? Terminal List, Richard.
1: I będę chciał obejrzeć.
0: Właśnie. Zobacz, Amazon nagle, wszyscy tam, o Jezu, oni zrobili, chcą robić tego Władcę Pierścieni. A i w tym momencie za chwilę zrobią ekranizację wszystkich książek z lat 70-tych, 80-tych, takich wojskowych, no, amerykańskich. Nie, ale to jest zabawne, bo oni w tym momencie trochę stają się monopolistą, nie?
1: Bo robią to dobrze, wiesz, no, plus tak jak właśnie serial Jack Ryan, to oni robili od 2018 roku do 23, więc trochę czasu już minęło. Natomiast teraz właśnie ten film, gdzie jak wrócisz pamięcią, to w sumie ekranizacji filmowych było więcej, bo miałeś w sumie Wszystkich Strachów, Czas Patriotów, czy Polowanie na Czerwony Październik i pewnie jeszcze dużo rzeczy.
0: Wszystko z Harrisonem Fordem? Harrison Ford.
1: No nie, w Polowanie na Czerwony Październik grał Sean Connery i tak, Alec Baldwin, więc no tutaj to wiesz, insza inszość, natomiast rzeczywiście trochę tego było. Więc
0: tak, tylko wiesz, dla mnie też jest zabawne, bo na przykład porównując jakościowo Richard w porównaniu do Terminal List albo Jacka Ryana, to jest Hallmark. To jest normalnie jakoś Hallmarku. I nie ma w tym trochę nic złego, bo zobacz, dostaliśmy 4 sezony. Terminal List, który był w 2022 zrobiony, no to teraz dopiero dostaniemy 2 sezon. Więc ja też mnie trochę bawi, że dostajemy serial, który wychodzi co roku, jak najbardziej to akceptuję i dostajemy serial, który wychodzi raz na 4 lata, bo kosztuje swoje.
1: Tak, i też właśnie Bubble, bo w sumie wszystkich strachów, no to Ben Affleck grał Ryana, natomiast właśnie w czasie Patriotów i w stanie zagrożenia Harrison Ford.
0: Harrison Ford, tak.
1: Tak, i pierwszy to właśnie był Polowanie na Czerwony Październik zekranizowany, więc tak naprawdę jeszcze mamy sporo rzeczy do zrobienia.
0: To co, nadganiamy?
1: Tak, bo ja mam choćby właśnie Teorię Chaosu z Chrisem Pine'em do obejrzenia. No i ten nowy, ten Ghost War właśnie z Krasińskim.
0: Tak? To też jest...
1: Tak, no teraz w 26 wyszedł film, tak.
0: To jest film w ogóle?
1: Tak, film.
0: Czyli sobie nie zrobili nowego sezonu?
1: Prawie
0: tylko...
1: dwie godziny. Godzina 45 film i on jest na chyba na VOD jakimś. Leży.
0: Czyli w zasadzie zamiast zrobić zrobić sezon cały, to oni zrobili taki kino.
1: Nie, tam zamknęli. Wiesz, jak obejrzysz tam te cztery sezony Jacka Ryana, to jest zamknięta historia. To już tam... Teoretycznie można by było to dalej ciągnąć, ale właśnie zrobili dobre zakończenie. Ja jako fan... Ucieszyłem się, że tak to ogarnę.
0: Okej, okay, dobra. No ja powiem szczerze, ja strasznie uwielbiałem jeszcze jak Tom Clancy właśnie żył, nie? Mm-hmm. Powiem szczerze, że na przykład wszyscy się zachwycali tym Splinter Cellem. Mm-hmm. Ja chwyciłem, o dziwo, były wydane po polsku 3 części czy 4. No, różne wydawnictwa zaczęły w ogóle podkupywać, różne były wydania. Ja kupiłem właśnie Chaos Theory i wcześniej jeszcze dwie. To powiem szczerze, że dziwnie mi się czytało. W ogóle nie powiem, że książki nie miały nic wspólnego z grami, ale zupełnie inny właśnie feeling był tego.
1: Ale to tak samo z innymi. Czy Polowanie na Czerwony Październik? Wiesz, inaczej. Robisz ekranizację, musisz się zmieścić w 2 godzinach. I pominięto bardzo dużo smaczków. Tak samo na przykład Suma Wszystkich Strachów. To są 2 tomy. Dużo.
0: Tak, film jest dobry, ale strasznie.
1: W filmie masz co, detonujemy atomówkę na stadionie, tak. I tak naprawdę pach, pach, pach po łebkach lecimy, a w książce masz opisane te przygotowania, to jak tam, wiesz, z Bliskiego Wschodu ludzie ogarniali to, wynajęli, wiesz, inżyniera z Niemiec chyba, ile dobrze pamiętam, który miał im przygotować dokładnie, wiesz, tam te rdzenie uranowe, to wszystko, wiesz, koleś, który jest obcykany w tym. I tam akcja rzeczywiście trochę bardziej się ciągnie, ale ciągnie się w taki przyjemny sposób, że Clancy pisał tak, że on ci dawkował, ale dawkował w ten sposób, że ty nie czułeś tej irytacji, że jest za mało, tylko to szło tak, jak powinno, wiesz.
0: Tak.
1: Nadążałeś zjadać wszystko i moim zdaniem to było dobre i no szkoda, że nie żyję, ale książki właśnie plus gry, które później powstały, czy choćby cała seria tych Rainbow Six, Tęcza 6.
0: Tak, tylko wiesz, to później Ubisoft z jednej strony utrzymał jego z HD już przy życiu, ale jednocześnie zobacz, że to już z Tomem Clancy nie ma nic wspólnego. Tak. Rainbow Six Siege to nie ma z Tomem Clancy za wiele wspólnego. Splinter Cell też został wrzucony do lodu. Ja tylko, mnie bawi, bo całe szczęście, że Tom Clancy nie skończył tak jak... jest taki... Cliff, co pisze tę serię o statkach, zawsze masz...
1: Nie wiem.
0: Jest jeden taki twórca, co właśnie on co roku wydaje... Tak, Cliff Kessler, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale właśnie amerykański autor, który właśnie zawsze są, wiesz, morderstwa jakieś, a to coś tam. I zawsze właśnie, nawet wiesz, gdzieś ląduje. I zawsze jest tak, że się akcja dzieje, wiesz, ze statkami albo coś jest wspólnego ze statkami. I to wiesz, na wszystkich tego okładkach jego książek są właśnie te statki. Wydaje mi się, że Kessler właśnie, ale to jest aż prawdę. I bawi mnie to, bo to jest takie, wiesz, kiedy autor nie pokazuje swojego jakby tam konika, tak? No ale jednak pokazuje tego konika, że jednak, wiesz... Możesz być specjalistą od danego tematu, ale też jest takie, ja bym się zmęczył, powiem ci szczerze. Tak. Ja bym nie mógł po prostu cały czas... on też robił też inne rzeczy, ale to... tak, Cliff Kessler, Wektory Władzy. I masz ten radziecki, ten... jak się nazywał ten? Oktoplan? Czy taki wielki ten samolot, taki co nie latał, tylko nad wodą się unosił?
1: Nie wiem. No to są hydroplany, tak, hydroplan, co nie mają kół, tylko pływaki.
0: Jest Cliff Kessler, Cienie Korsyki, też jest właśnie II wojna światowa. Cliff Kessler, Diabelskie Morze i masz tego, zatopiony ten samolot z II wojny światowej na morzu. A, Cliff Kessler w ogóle to tak, to na podstawie Sahary zrobili film w ogóle, żeby było ciekawe. No ale on w ogóle właśnie bardzo dużo takich miał właśnie w pewnym momencie statek, nie? Wszystko ze statkami związane. A widzę, że on miał też, nie miał statki, miał też więcej innych. W ogóle to jest ciekawe, nie wiem, teraz patrzę, pamiętasz okładki do książek z lat 90. To jest taki styl nie do podrobienia. To jest taki, troszeczkę żałuję tego.
1: Wydawnictwo Amber szczególnie, ono takie miało, tak, jak sobie zobaczysz, to tak.
0: Jestem ciekaw, czy to jest fantastyka. Jezu, ja po prostu nie mogłem na to patrzeć w ogóle, a później takie, teraz jak patrzę na tę fantastykę wydaną w latach 90, że ktoś musiał usiąść i musiał to zrobić ręcznie, tak? To nie było tak, że wygenerował. Fantastyka, zobaczmy, co oni takiego mieli. O, panie.
1: Co ciekawe, Kesslera Amber wydawał. Właśnie teraz sprawdziłem.
0: No, ale wiesz, no, karabina Avalonu. Jezu, po prostu, ach. Oni bardzo dużo wydawali, nie? Tak. I to fantastyki, i sensacji. W ogóle rynek książkowy mocno się w Polsce zmienił. W ogóle o tym można to zrobić cały podcast tylko, nie? Mówiąc o tym, jak się to wszystko pozmieniało. Ale dobra, to jaka była twoja ulubiona seria?
1: Jeśli chodzi o tego typu pisarzy?
0: Tak.
1: No, bez wątpienia Jack Ryan, jeśli chodzi o książki, bo tak naprawdę to, no, Clancy zrobił to dobrze i bardzo fajnie to się czytało. Plus kolejna sprawa jest taka, że też w książkach Ryan jest przedstawiony, znaczy to jest ciekawe, bo wiesz, masz książki, na przykład Kardynał z Kremla, Głęboka zimna wojna, później gdzieś tam, wiesz, trochę zahaczał lata 90. Tak naprawdę ciężko było też ustalić, w jakim wieku jest ten koleś. Na przykład taki Krasiński, no to jest dosyć młody aktor i pasuje. Na przykład z kolei Harrison...
0: No nie wiem, czy taki młody zaraz.
1: No, Harrison Ford też pasował, więc no, to robiło robotę. Jeśli chodzi o tego typu rzeczy, no to bez wątpienia właśnie Clancy i Jack Ryan.
0: No. A, to okej. Okay.
1: Przy tym się chyba najlepiej bawiłem.
0: Bawiłem. Zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwa, głowica nuklearna przenoszona. Ale nie, akurat Suma wszystkich strachów to też w ogóle powiem. Bardzo dobra książka.
1: Tak.
0: Książki, tak? Bo
1: mówię, dwa tomy tak. Są, no.
0: Niestety adaptacja jest dobra, ale jednocześnie jest mocno...
1: uproszczona. Dużo rzeczy zostało pominiętych i trochę... Znaczy, wiesz co? Najlepsze jest to, że przeciętny widz wcale nie ucierpi na tym. Bo obejrzy jemu będzie się podobać. A jak sięgnie po książkę, to dopiero zobaczy, ile wątków bocznych gdzieś tam zostało pominiętych i tak naprawdę z czym się dopiero zderza.
0: Dobra, dla mnie, jeżeli chodzi o film, jeżeli chodzi o Sumę wszystkich strachów, wielki spoiler alert, niech teraz wszyscy sobie, kto chcą obejrzeć, niech sobie teraz uszy zakryją. Dla mnie bardzo dobrą rzeczą, którą robi ten film, jest to, że pokazuje troszeczkę, no jest happy end amerykański, że nie dochodzi do konfliktu pomiędzy oboma supermocarstwami. Bo w ogóle na tym polega film, że zostaje przemycona głowica tak dosłownie, że film się zaczyna tak samo jak książka, że w latach 50-60 zaginęło ileś głowic nuklearnych, tak?
1: Ale jest. To Amerykanie 60 nawet...
0: 60 chyba jest, na tej lista jest, nie?
1: Amerykanie mają na coś takiego nazwę, Broken Arrow.
0: Tak. I na Bliskim Wschodzie...
1: To nie jest tak, że właśnie zgubili jedną czy dwie bomby,
0: 60.
1: Tylko to praktycznie 60. masowo. No,
0: 60, tak. 60 no. Nadal jest na liście i właśnie okazuje się, że na Bliskim Wschodzie gdzieś tam odnaleziono samolot leciał, miał misję treningową, zgubił chyba bombę, tak? Czy rakietę?
1: Bombę.
0: No, z głowicą. No i oni tam odkopali, terroryści się dogadali, zabrali to, przemycili do Stanów Zjednoczonych. I dla mnie najlepszą cechą tego filmu jest to, że pokazuje detonację tej głowicy. I pokazuje tak naprawdę później działania, bym powiedział, takie, jak próbują sobie poradzić te służby naziemne, jak próbują, jak właśnie stan kryzysowy, jak ci terroryści, to się okazuje, że za nimi stoi jeszcze inna organizacja, która próbuje skłócić Stany Zjednoczone z Rosją i że to wszystko prawie się udaje, tak? Ale tutaj główny bohater, wiesz, wychodzi prawie jak w twierdzy, wiesz, z dwoma flarami, wiesz, amerykański happy end. Ale właśnie dla mnie to było mocno taki, wiesz... No ludzie w kinie musieli mieć niezły mindfuck, nie? W końcu, wiesz, w takim filmie hollywoodzkim, że w zasadzie doszło do eksplozji, nie? Więc ja szanuję, że twórcy postanowili, że wykorzystać ten motyw i nie ugrzeczniać go. Natomiast, no, czy my się w ogóle z tego czegokolwiek nauczyliśmy z tego filmu? No nie. To jest duży problem. I właśnie mam wrażenie, że autorzy tacy jak Clancy, czy Carr, czy nawet Higgins, chociaż Higgins to raczej on II wojnę światową opisywał, oni po co podkreślali nie tylko to, wiesz, że to ma być akcyjniak, to ma być wiesz, powieść sensacyjna, ale oni też tam pokazywali tak naprawdę te elementy takiej wojny psychologicznej, ale też takiego niedoceniania. Zobacz, że Sam Fisher, czy nawet właśnie tego, czy na przykład no Richard, czy Ryan, to są wszystko osoby, które szły jak burza przez całą swoją karierę, cały czas służyły państwu, a później w zasadzie okazuje się, że się nie zgadzają z pewną linią, bo pewne rzeczy są nie do przeskoczenia, bo są nie okej, bo wiesz, dotyczy ludzi albo innych osób w armii i zostają wykopani, tak? Nagle po iluś tam x latach służby oni są kompletnie zrzucani, wyrzucani do tego, na śmietnik historii. Mm-hmm. I mam wrażenie, że ci wszyscy tak naprawdę twórcy z dużym szacunkiem odnoszą się do służb mundurowych i pokazują, że no, możesz być bardzo dobrym wojskowym przez 20 lat, ale wystarczy ci 2 dni, w którym się nie zgodzisz ze swoimi przełożonymi, albo będą próbowali cię skreślić i nagle się okazuje, że jesteś tak jak właśnie na The Terminal List po prostu zostajesz skreślony. O, z takich tych rzeczy, Boże Chryste Panie, ja wiem, że polecam.
1: To jest polski film, tam właśnie główną rolę w stopniu kapitana gra Janusz Habior. Ostatnie piętro, film trudny, ciężki, kopię w głowę. Jak to właśnie zostaje zwolniony ze służby właśnie tytułowy bohater. I on się barykaduje z rodziną w domu.
0: Tam
1: bardzo ten mocno, były, nie? Ten ma mikrospoiler, kochanek żony, tak, coś tak. Tam i że wiesz, że wszyscy przeciwko nim, tak, no jest... film trudny, ciężki.
0: Ale to wiesz, że to niestety to, było
1: ale
0: była, w
1: była taka
0: tak,
1: sytuacja.
0: Tak,
1: no.
0: Tak, to nie jest niestety ten, ale właśnie bardzo dobrze, że to właśnie takie rzeczy się porusza. Dla mnie, jak ktoś chce taki bardziej, mówię, polecam tę serię wielokrotnie, usiadłem, żeby go skończyć w końcu, no bo jest na Disneyu teraz. Polski tytuł to Tożsamość szpiega, a to jest Burning Notice, czyli po prostu, że zostaje spalony. Bardzo dobry serial, mocno komediowy, nawet Campbell gra tam przyjaciela głównego bohatera, więc obsada jest fajna, akcja jest fajna, pokazuje właśnie jak główny bohater był agentem CIA prawdopodobnie i nagle się okazuje, że podczas jednej misji no został spalony, tak? Dostał telefon, że nie ma kasy, radź sobie sam, tak. Zostałeś spalony. Udaje mu się tylko uciec z tego kraju afrykańskiego, jak mnie pamięć nie myli, wsiada do samolotu, oni tam go, że tak powiem, ogłuszyli, no i go wyrzucają w Miami. Jest takie, nie wyjeżdżaj z Miami, będzie okej, okay, ale masz się nie ruszać, masz być po prostu w tym Miami i tyle, tak? No i później tam okazuje się, że tam znajomi mu pomagają i zostaje takim, bym powiedział, trochę jak Magnum, tak? Że ludzie, wiesz, znajomych przychodzą, żeby tam pomóc, a to coś tam. I wiesz, dosłownie za $1000, za $2000 on rozwiązuje takie mocne sprawy, ale też tam jest niesamowite to, że ten gościu, który teraz na TikToku, na Instagramie, taki, wiesz, ten gościu, którego wywalili CIA, co on robi teraz, wszystkie te takie materiały. On właśnie mówił, że był wielkim fanem tego serialu i nawet się tego odzywał do scenarzysty i się nagle okazało, że jakoś przypadkowo lecieli tym samym samolotem do Miami. Mhm. No i on zaczął pytać, jak to jest, że ten serial jest tak bardzo szczegółowy i tak bardzo dobrze opisuje, wiesz, mechaniki, które działają w służbach wszystkich. Kto jest konsultantem? No i scenarzysta tak patrzy na niego, taki uśmiechnął się. Nie mamy konsultanta. No ja po prostu od dzieciaka, jak miałem 5 lat, to właśnie siedziałem właśnie z książkami, Klesiego, całą resztę.
1: Jak jesteśmy przy takich historiach, to przecież Kubrick...
0: Kubrick to jest w ogóle...
1: Ta organizacja...
0: NASA?
1: Nie NASA. Dobrze mówię, to jest Kubrick? Tak, poczekaj, to jest Kubricka? Doktor Strangelove? Chyba tak. No czemu mi nie pisze? O, klawiatura mi się odłączyła. No, akurat w takim momencie. Tak, ale z tego co pamiętam, to Doktor Strangelove, tam większość scen narady z szefów sztabów zjednoczonych dzieje się w War Roomie. Plus ten chyba B-52, o ile pamiętam, bombowiec, na którym właśnie zrzucają tą bombę. Wojsko amerykańskie zarzuciło Kubrickowi, że musiał mieć jakiegoś szpiega coś, bo zarówno War Room, jak i wnętrze bombowca zostało bardzo dobrze odwzorowane, w dużym stopniu zgodne z rzeczywistością.
0: Ale Kubrick miał wiele problemów takich, on był za bardzo perfekcjonistą właśnie. Znalazłem. Właśnie konsultantem do tożsamości szpiega był John Kiriakou od trzeciego sezonu. Mm-hmm. Właśnie on taki trochę postawił sobie za ten, że ja muszę pracować z wami, bo właśnie jest zbyt dobrze zrobiony ten serial. Chociaż powiem szczerze, muszę właśnie nadrobić, ale mam wrażenie, że od trzeciego sezonu, jak on został konsultantem, to tam jest za bardzo... ten serial trochę stracił tej kontekstu.
1: Za technicznie.
0: Do tego komediowego sztynetu. Bo tak to trochę bym powiedział, trochę przypomina drużynę A, nie? Rozwiązujemy sprawę, pomagamy, a tutaj jakaś mafia, to coś tam i takie kolejna sprawa. No i też jest fajne, bo cały czas śledzisz, kto go spalił, nie? Główna ta, w ogóle co się stało, więc to też jest bardzo fajny motyw, do którego możesz wracać. Dobra, padła ci klawiatura, więc trochę dopływajmy do brzegu. Kapitanie, dlaczego warto pozostać w piwnicy albo z niej wyjść?
1: Promocje na Gogu, powiem wam dokładnie co, tak, bo musiałbym odłączyć klawiaturę. Dobra, nieważne, zadanie domowe dla was, możecie sobie wejść, zobaczyć co jest na Gogu do, chociaż poczekaj, mogę sobie z telefonu szybko zobaczyć. Tak, ale ciągle mamy wyprzedaże, bo nawet dostawałem jakieś kody rabatowe w tygodniu na Gogu.
0: Tak, były. Ja dorzucę na Ubisoftie, słuchaj, są promocje. Jest na przykład Far Cry 6, jak ktoś jeszcze nie ograł. Mhm. Wiem.
1: Tak, mamy
0: za 19 zł.
1: Jesienną wyprzedaż, ponad 8 tysięcy gier, więc myślę, że tutaj można coś fajnego przytulić. Jeszcze przez 10 dni, także macie czas, żeby się zapoznać, ale widzę, że na przykład Tomb Raidery 1.3 remaster, który gdzieś kiedyś go zgarnąłem na Steamie. Też jakaś promka była. Jest Control, które ty pamiętam dawno temu polecałeś, jest za 25 ziko.
0: O, dobra cena, no bo teraz wyszedł drugi
1: Więc Control. Kerbal Space Program jest za 37 i taniej nie będzie. To jest gra, która kosztuje normalnie 150 ziko, bo to jest chyba 10-letnia gra, o ile dobrze pamiętam. Więc myślę, że warto. Dodatkowo jeszcze Doom 2016 za 16 ziko.
0: Panie, no. Ja ci powiem, a jeszcze dodatkowo jest 40-lecie Ubisoftu, dlatego są takie promocje.
1: Tak.
0: I żeby było ciekawie, są promocje też na...
1: Fallouty prawie za darmo.
0: Na tym, na Nintendo. Mhm. Jest na przykład Prince of Persia, The Rogue Prince of Persia na Switchu za 38 zł. Bardzo dobra cena. I widzisz, to jest to. Możesz kupić pudełkowe, ale w zasadzie w cyfrze masz teraz Mario Rabbids Kingdom Battle, czyli ten pierwszy taki crossover pomiędzy właśnie królikami a Mario. Pierwsza gra, która została wydana pierwszego Switcha za 23 zł. Bardzo dobra cena. Druga część za 27 zł. W ogóle gra, która mało kto o niej słyszał, Immortal Fenyx Rising jest za 17 zł. Co jeszcze jest? Na drugiego Switcha, ale no Assassin's Creed Shadow. Star Wars Outlaws za 167. Ezio Kolekcja Asasynów za 43 zł. Uno. Jest Uno, no dobra. Asasyny są do zgarnięcia taniej, są jakieś inne tytuły, ale wiesz, fajnie, nie? Ja bym powiem szczerze, że naprawdę bardzo, bardzo w końcu dobre te ceny na Nintendo Switcha pierwszego. Jest kolekcja, słuchaj, tych Asasynów. Mega Bundle za 132 zł na Switcha.
1: Fajny bundle też Might and Magic 6 Pack Limited Edition za 20 ziko do ściągnięcia, więc myślę, że to dobra cena na Gogu. Tak jeszcze scrolluję sobie, Rayman 2 jest za 9,95. Jak ktoś lubi platformówki, to przytuli sobie. No sporo tego, można scrollować serio, słuchajcie, SWAT 4 Gold Edition za 20 zł.
0: To jest taki tytuł.
1: Starsze, tak, ale stary, ale jary, jak to mówią.
0: Teraz to wiesz, Dorky Cars i takie typu gry już bardziej ludzie grają. No powiem ci, że kupowanie nowych gier trochę, naprawdę, nawet więcej niż trochę, nie opłaca się teraz. Mm-hmm. To jest w ogóle bezsensowne. Jeżeli masz na przykład Final Fantasy, co prawda 4, ale za 28 zł, masz możliwość kupienia tradycyjnego starego...
1: Settlersi 3 Ultimate Collection za 9,95. Słuchajcie, warto w to
0: bardzo
1: grać.
0: Bardzo dobre to. Wiesz, na przykład możesz kupić nowe Call of Duty, ale możesz też kupić teraz, nadrobić na przykład WW2, to akurat jako jeden z gorszych, ale możesz kupić starszy tytuł. Peak jest co prawda na Kinguinie, ale za 11 zł. Jest Ori za 10 zł na Steamie, więc naprawdę jest bardzo dużo dobrych
1: jest
0: gier w tym momencie.
1: Jest to, czym wybierać. Tak. Ja właśnie jakiś nabyłem kolejnego ThinkPada, chyba nie wiem, z 2-3 tygodnie temu, ale właśnie z serii X, taki mały, z zamiarem zrobienia z niego takiej małej maszynki do starej gry do grania, bo...
0: A nie będziesz robił Steam Machine?
1: Bo próbowałem z innym ThinkPadem, ale tam po prostu do sobie gier on by był super, ale niestety...
0: Rob Steam Machine tam...
1: To wymagało masy rzeźbienia. Znaczy Steam Machine to bym musiał właśnie tego GMKT-ka najlepiej by było poświęcić. No ale tam jest problem ze sterownikami, wiesz, bo to jest jednak procesor Intela, nie AMD, więc tam, ja próbowałem, to nawet startowało, tam udało mi się na tyle ogarnąć, że nie wywalało kernel paników, no system do terminala stawał, no ale to jeszcze daleka droga, żeby mieć działający Steam Machine, więc no nie tym razem.
0: Powiem ci, że jeszcze Monster Huntery są na Switcha, po 20 zł.
1: O.
0: No, co no prawda nie ma Worda, tylko jest Rise i cała reszta, ale to też jest Castlevania, słuchaj, jest kolekcja jest za 50 i inne są po 20. W ogóle co to za promocja takie na Switchu się nagle okazuje, że dobre ceny są. Tak to Hogwarts Legacy co prawda działa bardzo kiepsko na pierwszego Switcha, ale za 30 zł to dobra cena. No ale tak, zgadzam się z tobą, w ogóle to jest niesamowite. Ludzie już teraz budują zestawy, które są, no nie o połowę, ale są o wiele tańsze. Mhm. Ale też fajnie, że ten Steam Machine możesz sobie pobrać tą betę, tak?
1: Znaczy, wiesz co, ja ostatnio jak patrzyłem, to obraz, który był do pobrania, to był pobrany na te konsole przenośne. Ten na tego stacjonarnego kostkę to nie był dostępny, nie wiem, może teraz to się zmieniło. Może znajdą się ludzie, którzy przeportują to też na choćby właśnie na Intela, ale wtedy to było tak, że pobierałeś obraz do Steam Decka na dobrą sprawę.
0: Hmm. No to...
1: Widziałem na GitHubie chyba projekt...
0: Repozytorium już tak porobione.
1: Porobione, które to nie był SteamOS w 100%, ale to było bardzo, bardzo podobne. Tam czerpało trochę ze SteamOS-a i to szło odpalić na każdym praktycznie komputerze, żeby to banglało.
0: No widzisz, no bardzo dobrze. No właśnie mnie cieszy to, tak, bo kupowanie sprzętów takich nowych trochę mnie irytuje. W momencie, kiedy mamy naprawdę dużo sprzętu, mamy dużo komputerów, które na spokojnie mogą robić za Steam Machine, tak? Zwłaszcza za Steam, proszę, Frame'a, nie, za Steam Machine, tak? Bo Steam Frame to te gogle, które też właśnie nie mówiliśmy. Ile? 4700 na polskim rynku?
1: Nie wiem, dużo.
0: Teraz jakoś właśnie wystartował preorder do zapisów, do zakupu. To też jest niesamowite. Możesz wylosować możliwość zakupu gogli, tak samo jak konsoli. Nie, i te ceny są po prostu jakieś takie z kosmosu niesamowite. Ale zaletą tego jest to, że jak masz Steam Machine, to zwykle masz konto steamowskie już, albo możesz bardzo tanio sobie zrobić konto steamowskie, dodawać sobie darmowe gry, albo właśnie kupować bardzo tanio kody i sobie zbudować bardzo szybko, bardzo tanią bibliotekę gier. I tak jak ty, po co ja mam się bawić w retro gaming, jeżeli mogę sobie odpalić dużo, dużo gier, których w ogóle nie miałem szansy odpalić, nie miałem czasu. I na przykład teraz wyszedł Graveyard Keeper 2, a ja chciałbym jeszcze skończyć jedynkę, tak? I no i teraz się okazuje, że to jest idealna gra do mobilnego grania, ale no w zasadzie po co mam kupować, płacić 100 zł na Switchu, jeżeli mógłbym to odpalić mobilnie, tak? W ogóle, żeby było zabawniej, na iPhone 17 Pro udało się odpalić Cyberpunka.
1: Okej.
0: Natywnie.
1: No, ma sporą moc.
0: No ma.
1: Co ciekawe, dzisiaj rano jeszcze przeglądałem, bo nowe Maci Mini wyszły z M6-kami. No i widać, że Apple poszło po rozum do głowy, bo dysk już nie jest w formie karty osobnej, tylko są już po prostu chipy lutowane na płycie znowu, więc no, więc tak o.
0: Z tym bardzo pozytywnym przekazem tak. Zostawiamy w kolejnych nerdach.
1: No,
0: powiedzieliśmy sobie dzisiaj o festiwalu komiksu, mówiliśmy o planszówkach w spotku. Mówiliśmy o tym, jak Rockstar znowu dowaliło do pieca. Mm-hmm. Sony po raz kolejny podejmuje dziwne decyzje, popełnia sudoku.
1: No tak, Tom Clancy i Jack Ryan po raz kolejny. Tak.
0: No i uwielbiamy tę serię, no co po raz zmienia.
1: Dobra, no tak, no to my się z wami żegnamy. Podejrzewam, w przyszłym tygodniu...
0: Ciężko będzie.
1: Ciężko będzie chyba. Chyba, że coś zrobimy jeszcze na tygodniu, przygotujemy jakiegoś ekstrasa i puścimy wtedy w sobotę. No dobra, tymczasem tak, 405. audycja, a żegnałem się z wami.
0: Gorki.
1: Oraz kapitan. Do usłyszenia już niebawem.

Minnesota.

works just like me. Present company, excluded in the night.

episode. I'm out.

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

episode.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: dłoni wciąż biją.
1: I siją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

galijskim tyłku kalistenik, w tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spifixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń.
1: I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

nie mówmy nikomu o tym.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki. Leżaki, fajki, parki. Leżaki, fajki, ławki. Ludzie. Przycięte kadry.

światło wyłączam.

wieczorza. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: widać w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wjebiesz w to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach.

0: starałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

lepiej, nie mówmy nikomu o tym, jak szorstwo.

zechciej w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non-stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich.

chciej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeria w marzyczeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówki, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specok

parki, leżanki, fajki, parki, leżanki, fajki. Ja na pół schowanek, ręce w kieszeni, parki.

wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

0: Mamy dziś 6 października, jest wtorek, a więc to znak tego, że audycja Wtorkowa Aktywacja powraca w wielkiej klasie. Dzisiaj najprawdopodobniej zgromadzi się potężny zespół redaktorów. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk i wraz ze mną w studiu w tej chwili są Wojciech Twarowski.
1: Dzień dobry, witam przynajmniej serdeczniej.
0: A audycję zrealizuje niezastąpiony Maciej Dyba. Paru redaktorów jeszcze wpadnie w najbliższym czasie, ale to się okaże. W każdym razie, co nas dzisiaj czeka, jest tutaj początek roku akademickiego, prawda, więc to dobry moment na to, żeby radio akademickie wróciło do życia. Oczywiście pogadamy sobie na dyskusji już chwilę po 19 o naszych wakacyjnych odkryciach. Jak już odpoczęliśmy w te wakacje, posłuchaliśmy trochę muzyki, to porozmawiamy o tym, co nas natchnęło, co nas inspiruje. Poza tym oczywiście stałe elementy naszej audycji, takie jak kurier kulturalny, wiadomości studenckie oraz wejście stałe Posłuchaj Tego, a także dla fanów Formuły 1 oraz żużla czekają nas wiadomości z tych właśnie dziedzin sportowych. Będzie się działo. A na sam dobry początek utwór pod tytułem Młodsza siostra od Bastard Disco.

0: To był utwór młodsza siostra zespołu Bastard Disco. W międzyczasie dołączył do nas Mikołaj Mloczka.
1: Dobry wieczór.
0: Tak jest. Jako, że płyta tygodnia oczywiście jest, ale jeszcze w tej chwili pewne konkretne pliki nie znajdują się na naszych komputerach, to w międzyczasie porozmawiamy sobie o temacie, który zaproponował Wojciech Twarowski.
2: Nie, nieprawda. Żaden temat nie został zaproponowany. Temat wypłynął zupełnie naturalnie, nie z moich ust, lecz z pośrodku tego stołu, z pomiędzy nas. I temat mianowicie jest sformułowany przez tytuł piosenki, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Młodsza siostra. Jest bardzo dużo młodszych siostr. Czy ktoś z was ma młodszą siostrę?
1: Tak, ja mam młodszą siostrę. Raczej nie, w tym momencie nie słucha, ale serdecznie ją pozdrawiam. Nie słucha mnie dlatego, że jest w indyjskiej dżungli na samym południu subkontynentu indyjskiego, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie ma tam zasięgu internetowego.
0: Ale gdyby był, to mogłaby posłuchać
1: Posłuchać Radia Aktywnego i myślę, że z wielką chęcią by to zrobiła.
2: Jest to dość daleko, natomiast są trochę bliższe nas młodsze siostry, na przykład taki klub jest, prawda, Staszek?
0: No jest taki klub na Powiślu, młodsza siostra się nazywa.
1: Klubokawiarnia.
0: Klubokawiarnia, no dobrze.
2: Nawet można tam zjeść coś.
1: Można zjeść, miałem okazję tam kilkukrotnie coś jeść.
2: Ja myślę, że to jest świetne miejsce w ogóle do debiutów, nie? Masz taką salkę, w miarę kameralnie jest, wszyscy sobie zwykle tam siedzą, jakiś taki mniejszy koncercik. Może nagłośnienie jest beznadziejne i jest jakaś tam konwencja, żeby na przykład grać tam ambient, ale nagłośnienie tam do ambientu wcale się nie nadaje, to jest jakaś tragedia.
1: Tak, bo jest bardzo, bardzo stłoczona akustycznie ta przestrzeń i nie da się tam sprawić, żeby ten ambient brzmiał tak, jak ma brzmieć, czyli dokładnie. Przestrzennie.
2: Natomiast jeśli chodzi o takie debiuty, zwłaszcza wyobrażam sobie akustyczne, kurczę, idealne miejsce.
1: Myślę, że w ogóle jest to dobry benchmark na miejsce w różnych miastach i z moimi bliskimi przyjaciółmi, którzy mieli okazję pracować w rzeczonej młodszej siostrze, warszawskiej młodszej siostrze przez wiele lat i z uwagi na to również często tam bywałem, bo jako przyjaciel pracownika miałem pewne nieoficjalne ulgi. Więc przyjemnie i budżetowo mogłem tam spędzać czas.
2: Dalej się przyjaźnicie?
1: Dalej się przyjaźnimy, ale oni już znaleźli poważną pracę.
2: Szkoda. Nie no, praca w młodszej siostrze jest bardzo poważna.
1: Jest bardzo poważna. Natomiast przechodząc do puenty, albo meritum tego, co chciałem powiedzieć, to w momencie, w którym owych przyjaciół pytałem o polecenia lokali w jakichś miastach, które oni mieli okazję odwiedzić, a mnie tam na przykład jeszcze nie było, to w każdym z przynajmniej dużych polskich miast pojawiała się rekomendacja o nazwie Młodsza Siostra Miasta X. I faktycznie myślę, że to jest niezły benchmark na stworzenie miejsca sympatycznego studentom i sympatycznego debiutującym muzykom. I myślę, że we Wrocławiu na przykład Czuła jest noc, to jest zdecydowanie Młodsza Siostra. W Toruniu chyba nie ma młodszej siostry. W Lublinie są dwie młodsze siostry. Myślę, że w każdym mieście, w Katowicach drzwi zwane koniem, zdecydowanie młodsza siostra, tak. Szczególnie w swojej dawnej lokalizacji.
2: Tak, jest dużo młodszych sióstr. Myślę, czy jeszcze są jakieś młodsze siostry, jeśli nie chodzi o kluby oraz siostry naszych tutaj współredaktorów. Chyba był taki film Młodsza Siostra w zeszłym roku, taki francuski film, taki podobno nie za dobry.
0: Ej, bo wiecie co, bo tak się składa, że płyta tygodnia jest. To na przykład może za chwilę odtworzyć płytę tygodnia i zanurzyć się w niej, a nie w młodszej siostrze. Płyta tygodnia.
1: To zabrzmiało bardzo niedobrze.
0: To jest twój problem.
2: Zostawmy to za sobą.
0: To jest twój problem. Więc płyta tygodnia nosi tytuł W Amoku i jest autorstwa kwintetu Michała Aftyki. Czy ktoś z was słyszał o Michale Aftyce?
2: Tak. Słyszałem, że będzie miał płytę tygodnia w Radiu Aktywnym i faktycznie tę płytę ma, także słowny facet.
1: Słyszałem o nim przy okazji Fryderyków w 2024, gdzie bodajże...
0: No czyli w takim razie uznana osoba. Posłuchajmy utworu W Amoku 1.

0: Słuchaliśmy właśnie utworu W Amoku 1 otwierającego płytę W Amoku. Teraz słyszymy MW4 z tego samego albumu. Jak myślicie, czy tytuł jest nawiązaniem do znanej serii gier Call of Duty Modern Warfare?
1: Absolutnie nie. Tytuł albumu ma związek z charakterem brzmienia, które słyszymy. Nie chodziło o Call of Duty.
2: Wytłumacz. Elaborate.
0: W międzyczasie dołączył do nas redaktor Ernest Zojek. Dawno go nie było w studiu. Witamy go.
3: Dzień dobry.
2: Wytłumacz, Wojtku.
1: Wytłumacz. Czuję się jak w amoku słuchając tego. Naprawdę te brzmienia są zniewalające i wprowadzające w amok. Troszeczkę jak zaczynało się, to myślałem, że to będzie jakaś fryta, taka deep fried fryta, taka maczana w takim ostrym sosie. Wcale nie. Na pewno nie jest majonezowa ta fryta. Natomiast no, powiedziałbym, że takie guacamole, jest to bardzo dobra fryta. Nawet nie fryta, ale dobra muzyka jazzowa, którą słuchamy, bardzo współczesna. Mi się podoba.
3: Ale co z tym MW4?
0: No to jest tytuł utworu, który słuchamy właśnie.
3: No ja wiem, że to jest tytuł utworu, ale podobno nie chodzi o Modern Warfare 4, tylko o coś tam.
1: Wybacz, Czarnoście, ja troszeczkę nieprawidłowo was zinterpretowałem. Myślałem, że mówicie o nazwie albumu, ale nie brnijmy w to. Może zamiast tego wysłuchajmy zamiast tego twojej opinii, Ernestie, o tej muzyce.
3: No to w ogóle chyba nie jest free jazz.
1: Wcale nie jest.
3: To nie jest free jazz.
1: A zaczynało się jak free jazz.
3: Znaczy, troszeczkę, ale to jest... Bardziej mi się kojarzy... O Jezu.
0: Słuchaj
3: to
0: się
3: dobrze.
0: To
3: jest gdzieś na pograniczu, może było powiedzieć... No nie powiedziałbym znowu, że spiritual jazzu, chociaż może mieć troszeczkę...
1: Nie słyszę tego spiritual.
3: Nie. Bo nie chcę też powiedzieć... To... Ja wiem, co to jest.
1: No co to jest?
3: To jest taki współczesny cool jazz.
0: Cool post-bop.
1: Nie, współczesny jazz tak, ale czemu cool? Co to jest cool?
3: Wydaje mi się, że tutaj jest jednak... Chociaż znowu, cool jazz jednak się charakteryzuje krótkimi utworami z bardzo dobrze wyodrębnioną taką sekcją melodyczną. I wydawało mi się, że przez chwilę tutaj to słyszę, ponieważ jakby ciągle powracamy do tego samego motywu tak rytmicznie i on gra jednak już, powiedzmy, główną rolę tutaj. W tej piosence, ale znowu, no tutaj są te sekcje improwizacji dość rozwinięte, co znowu nie współgra z cool jazzem.
1: No są rozwinięte, ale z drugiej strony, kurczę, nie wsłuchiwałem się aż tak bardzo, jak teraz tak analizujemy. Myślisz, że to jest progresywne czy modalne? Chyba modalne, co?
3: Raczej modalne.
1: Raczej
3: tak
1: modalne,
3: myślę,
1: no.
3: Bo jakby temat jest podobny ciągle. W sensie ewidentnie jakby... Idziemy w koło, a nie od punktu A do punktu B.
1: No, w każdym razie w rytmie. Znaczy, ja uważam, że całość utworu, jeśli chodzi o brzmienie, przebiega od punktu A do punktu B, że masz jakieś momenty, jakoś się to rozwija w czasie jak najbardziej. Na pewno nie jest to muzyka repetytywna, nie? Tak jak na przykład teraz masz mnóstwo jazzu repetytywnego, gdzie masz właśnie błoto, a cała reszta, gdzie oni po prostu czerpią z tradycji elektronicznej i robią kopię elektroniki na jazz. Nie chcę mówić jedno do jednego kopię, zwłaszcza może nie apps, ale bardziej błoto. Ale no jest to repetytywne, to tutaj nie. To jest w tym nurcie właśnie, gdzie to się rozwija w czasie i ja szczerze bardzo lubię, jak jazz to robi i uważam, że ten cały jazz repetytywny, no sorry, to już nie jest jazzowe, to już mi się przejadło.
2: No właśnie ten album jest bardziej, zdecydowanie bardziej czysto jazzowy niż ten jazz, z którym mamy okazję teraz obcować najczęściej, jeśli chodzi o polską
1: jazz.
2: Młodą scenę jazzową. Bo
1: no
2: ona...
1: młodą scenę tak. Jazzową, no to już jest daleko zaciągnięty wyraz.
2: Powiedzmy tak, starsza partia Gen Z-ek do milenialsów, którzy udają, że są Gen Z-kami. Widzę wuja HZG, którego serdecznie pozdrawiamy, ale gość ma 30 lat, a udaje, że ma 20 parę.
3: On ma więcej niż 30. Ale jest młody duchem.
2: Jest młody duchem.
1: Czyli mnie zawsze bawi, jak zapowiadają z zespół jazzowy, że no, młody polski jazz i wchodzić parę takich dziadków pod 40.
2: Tak, ale faktycznie to czy oni są młodzi metryką, czy są młodzi duszą, to jest kwestia, powiedzmy, drugorzędna. Są tak określani i faktycznie w głównej mierze jest to jazz, który, jak oni sami szumnie mówią, odchodzi od tradycji krawaciarskiego jazzu, który przynajmniej w Polsce zwykł się kojarzyć właśnie z takim jazzem czystszym, improwizacyjnym, który i też progresywnym. Chociaż tak jak już ustaliliśmy, no to niekoniecznie jest progresywne.
3: Ja jakby wydaje mi się, że to jest trochę, no nie wiem, no już mieliśmy takie nurty w jazzie, które odchodziło od jazzu do krawata w latach 90.
2: No tak, oczywiście.
3: Wiadomo, że potem Tomasz Stańko założył krawat znowu, można by było powiedzieć.
2: Mm-hmm. Na z kolei Wojciech Mazolewski gra na męskim graniu.
3: No właśnie. No więc to drogi są różne, ale czasami mam wrażenie, że jest taka... Teraz to będzie bardzo dookoła nawiązanie i bardzo, że tak powiem, insiderskie, ale w swoim eseju o Fichtem Tadeusz Kroński w pewnym momencie pisze, że wykłady Fichtego były uczęszczane przez jakichś ważnych polityków, na przykład przez Klausa Metternicha.

0: usytuowane mieszczaństwo.
1: No, więc
0: może koniec końców jeszcze puentując twoje szumne nawiązanie do niemieckiej filozofii, jednak Adorno miał rację z tym, że jazz po prostu jest skazany na bycie mieszczańską podnietą dla intelektualnych snobów.
1: No, ale...
2: Może jest, ale jeśli
0: ale jest fajny.
2: Chcielibyśmy wrócić do tego fajnego jazzu, którego tutaj słuchamy, to nie uwierzycie, kto gra tutaj na wibrafonie.
1: Jan Pieniążek?
2: Tymon Kosma.
1: Tymon Kosma, ale to też z kosmonautów.
2: Absolutnie tak. I nie tylko z kosmonautów.
1: Bo Jan Pieniążek gra na perkusji.
2: Tak, dlatego byłem zaskoczony, jak to powiedziałeś.
1: Ale pomyliłem.
2: No, też połączkami się uderza, prawda? Więc całkiem jesteśmy blisko. Natomiast Michał Artyka, o którym tutaj rozmawialiśmy u początku tego wywodu, nie tylko zrobił kompozycję, nie tylko zagrał na kontrabasie, ale także... To wszystko zmiksował, zmasterował, był także producentem, także one man band, oprócz wszystkich instrumentów, więc no.
0: A jeśli chodzi o brzmienie, mix i master, to album jest bardzo chrupki, jest wszystko świetnie podbite i nic nie sprawia na to, żeby był on w jakimkolwiek miejscu nierówny, na przykład, albo irytujący.
1: Swoją drogą to jest podobny do kosmonautów, tak po prostu.
3: Dlatego, ponieważ
2: jest wibrafon. Jak o tym mówisz, to coś w tym jest.
1: Nie.
2: Chociaż kosmonauci są bardziej repetytywni, a
1: kosmonauci
2: to jednak
1: się...
0: kosmonauci są już bardziej cool, jeżeli...
1: Kosmonauci są bardziej popowi.
2: Mm-hmm. No tak. Właśnie to taki jazz rock troszeczkę,
1: tutaj jest...
2: w sensie wiesz, masz te elementy rockowe w kosmonautach.
0: Tak, a to jest mimo wszystko, będę bronił tej tezy, dosyć czysto jazzowe.
1: Znaczy...
0: W tym sensie jest zaskakujące jak na młodych wykonawców.
1: Kosmonauci też jakby, wydaje mi się, że oni akurat jakby chyba tak programowo kontynuują właśnie odejście od free jazzu. Jezu, był ten taki śmieszny tekst o podsiadołizacji polskiego jazzu.
2: Tak.
1: No to tam było tam rozwijane, że odchodzimy od, jest odejście od improwizacji, że jest właśnie na takie chwytliwe melodie, nacisk. I to można powiedzieć o kosmonautach. To większość jakby powiedzmy takiego spice'u, który idzie od kosmonautów, no to idzie z Londynu. I z użyciem polirytmiczności po prostu w tych utworach nierzadkim. Albo ewentualnie właśnie jakichś breaków czy innych elementów raczej kojarzonych z muzyką elektroniczną, czy czasami też z hip-hopem.
0: No ale break grany na perkusji uderza inaczej. Dosłownie uderza tak. Nomen omen.
1: A tutaj jakby widać, że właśnie te sekcje poświęcone solówkom są dużo bardziej rozwinięte niż u kosmonautów.
2: Tak,
1: mimo, że struktura samych utworów jest... w miarę podobno, po prostu jakby nacisk jest położony na inne rzeczy.
2: No też nie czuć aż tak bardzo tego motywu, nie? W tych naszych ulubionych zespołach jednak ma być ten motyw tak bardzo wystawiony na środek, że to masz ten motyw rozpoznać w środku nocy.
0: Tak, no i u kosmonautów, szczerze powiedziawszy, czasami mnie to wręcz irytuje, no bo
2: absolutnie
0: to
2: tak.
0: Jest robione trochę na patencie już przy kolejnym albumie, który jest zbudowany tak samo i każdy jego utwór jest zbudowany w oparciu o tę samą myśl.
1: Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z taką koleżanką. Chyba to było przy okazji tego, jak Peter Brotzman, czy był ten festiwal dla Petera Brotzmana tam w Pardonie. I ja jej mówię, o, ostatnio ten fajny jazz właśnie wyszedł, kosmonauci, bo to wtedy jakoś wychodziło. Nie. To już jest zbyt popowe. To już jest zbyt mainstreamowe.
2: No i to jest
3: Pamiętacie w ogóle ten tekst właśnie o młodym polskim jazzie? Nie pamiętam, kto go napisał już, ale on właśnie tak się poniósł szerokim echem w tym środowisku jazzowo-muzycznym właśnie o tym, że ten młody polski jazz to jest właśnie taki, no on nie jest zbyt jazzowy, on jest za bardzo popowy i dostało się wszystkim tym zespołem, Eapsowi, Błotu,
2: no,
3: kosmonautom.
2: No to już była o tym
3: właśnie,
2: mowa, no. To jest, pewnie mówisz tutaj podsiadłowizacja.
3: Tak, podsiadłowizacja.
0: Znaczy z kolei na przykład zespół Lumbago, może nie w formie albumowej, ale w formie live, nie jest trochę próbą wystawienia sobie przez Tymka Papiora i przez WJHZG świadectwa tego, że oni taki jazz improwizacyjny też są w stanie zrobić i są w stanie go zrobić awangardowo, o tyle, że mają zdefiniowane granice, które chcą przekroczyć i je przekraczają umiejętnie, jednocześnie przy wykorzystaniu środków mimo wszystko jazzowych.
3: Mm-hmm. A Lumbago przypadkiem się już nie skończyło jakiś czas temu, ponieważ nic o nich nie słyszę dawno.
0: Wiesz co, chłopaki się dalej lubią, ale był to chyba taki jednorazowy wyskok i w tym sensie uważam, że stwierdzenie, że jest to próba wystawienia sobie przez nich pewnego świadectwa i próba udowodnienia czegoś krytyce, jest trafne.
1: Ale prawdopodobnie Tymek Papier jest najbardziej uzdolnionym obecnie awangardowym czy eksperymentalnym muzykiem w Polsce.
0: Ogóle jest zdecydowanie najbardziej uzdolnionym młodym perkusistą jazzowym, a myślę, że jest też faktycznie chyba najbardziej
1: uzdolniony. No jest w top

0: no, wiadomo, że tutaj lecą.
1: Że jest jakby kilka albumów, znaczy Antonina Nowacka można by było powiedzieć, czy Aleksandra Słysz, ale to są trochę...
2: To są trochę inne rzeczy.
1: Trochę inne rzeczy.
0: Proszę pamiętać, że jak krytykuje się cały młody polski jazz za to, że jest za bardzo melodyjny, to krytykuje się najpopularniejsze zespoły, które są popularne dlatego, że są za bardzo melodyjne. To jest troszeczkę samo napędzające się koło, ale mamy mnóstwo zespołów, o których nikt nie słyszał, które są dużo mniej melodyjne, tylko no właśnie, nikt o nich nie słyszał, bo są dużo mniej melodyjne. No po prostu taka jest też potrzeba aktualnie na rynku, jak się ten jazz ma się jakoś przebić. Jeżeli tłum mają przychodzić na te koncerty w browarach warszawskich, gdzie się organizuje plenerowo z beznadziejnym klimatem, moim zdaniem koncerty takie sztywne strasznie. Także no tak to po prostu wygląda i też no, nie można wspominać, że jest też dużo innego jazzu, nie mamy też jazz akademicki, tak, którego można lubić albo nie lubić, ale no, jak się przyjdzie na jakieś koncerty dyplomowe na UMFC, to można usłyszeć naprawdę ciekawe rzeczy, których się można nie spodziewać. Ale sporo czasu już gadamy, co Staszek?
3: No, trochę tak. Moglibyśmy jeszcze pogadać chwilę. No, może do tego wrócimy.
2: Przy okazji naszej rozmowy w tle mieli państwo okazję usłyszeć pewnie już kolejne 3 utwory z tego albumu, więc już w jakimś stopniu mogliście też sobie samodzielnie wyrobić.
3: Tak jest, w tej chwili. Tak.
1: Wydaje mi się, że akademicko disco jest powiązane z jazzem, to co się dzieje w Gdańsku. Na przykład jak było MIDI 4. Kiedyś taka płyta wyszła. Kwartetu MIDI 4 to była rzeczywiście dość odważna, w sensie nie był to też znowu taki bezpośrednio free jazz, ale jeśli chodzi o jakieś takie dysonansowe elementy, to tam były szeroko wykorzystane, więc jak odskocznia, też młodzi twórcy, więc można posłuchać.
3: No dobra, w każdym razie odsłuchaliśmy już.
0: Starczy tego gadania.
3: No, znaczy jeszcze sobie pogadamy oczywiście na dyskusji po wiadomościach po godzinie 19. Wysłuchaliśmy w zasadzie no 1/3 tej płyty. Polecamy posłuchać w Amoku.
2: W ogóle bardzo ładna okładka.
3: Michała Awtyki. Tak, no okładka taka prawie, że minimalistyczna. Czy szanowna redakcja poleci, czy ma jakieś obiekcje?
2: Ja bym polecił.
0: Dobra muzyka to jest.
1: Ja też bym polecił.
0: Prosimy słuchać. Dobra muzyka.
3: Dobrze. W takim razie można byłoby teraz zakończyć naszą dyskusję.
2: I najlepszy album tygodnia od czasu albumu Przeprosiny Fam.
3: Dobrze.
2: Czyli od czasu ostatniego albumu tygodnia.
1: Z razu słucham tylko siebie i kolegów czasem. No. To jest taka opinia.
3: Usłyszymy utwór teraz Halt, Emil and the Sniffles.

0: Już w najbliższy czwartek podczas czwartkowej aktywacji będą mieli Państwo z kolei okazję usłyszeć przeprowadzony przeze mnie, czyli przez Mikołaja Mroczkę, wywiad z zespołem Przeprosiny, o którym wspomniałem przy okazji końca rozmowy o albumie tygodnia. Rozmawialiśmy z chłopakami po ich koncercie w Katowicach w trakcie właśnie zakończonej trasy koncertowej promującej ich płytę FAM. Gadaliśmy o recepcji tego albumu, o tym jak on powstawał, kto jakie role odgrywa w tym zespole w momencie, w którym on zespołem się już stał, a nie solowym projektem Piotrka Kality, więc w czwartek o godzinie 18:30 również warto słuchać Radia Aktywnego, szczególnie jeżeli interesuje Was tutaj zdecydowanie młoda polska muzyka niezależna.
1: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
2: Już 9 października, czyli w najbliższy piątek, rusza 42. edycja Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W jej trakcie widzowie będą mogli obejrzeć aż 190 filmów podczas 330 seansów w trakcie 10 dni. To naprawdę dużo. W tym mnóstwo przedstawień zagranicznych produkcji. W ramach festiwalu odbędą się również panele dyskusyjne z twórcami oraz specjalistami w zakresie wiedzy o kinematografii. Szczegółowy program festiwalu mogą Państwo znaleźć na jego stronie internetowej. Tam również można zakupić bilety na poszczególne seanse. Zapraszamy.
3: W najbliższy poniedziałek, 12 października o godzinie 18:30 w Bibliotece imienia Kazimierza Twardowskiego na Krakowskim Przedmieściu 3 odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wokół książki Marksizm jako nurt pluralistyczny autorstwa Wiktora Lekkiego. Jak piszą organizatorzy wydarzenia, nic chyba lepiej nie charakteryzuje filozofii jak właśnie odwieczne pytanie o to, czym ona właściwie jest i podobnie jest z marksizmem. Poza samym autorem w panelu wystąpią również Bartosz Wójcik, redaktor naczelny czasopisma Praktyka Teoretyczna oraz Karolina Kulpa. Wstęp wolny.
2: Już 8 października o godzinie 18 w Klubie Mechanik na warszawskim Mokotowie wystąpi Joshua i The Hen. Poeta, wokalista i performer, jedna z najbardziej intrygujących postaci współczesnej brytyjskiej sceny poezji performatywnej i alternatywnej elektroniki, przyjedzie do Polski z materiałem z najnowszego albumu I Know You're Hurting, Everyone's Hurting, Everyone is Trying, You Have Got to Try. Bilety w cenie 100 zł można zakupić na stronie Ticketmaster. Polecamy.
3: A kuriera przygotował nikt inny jak Mikołaj Mroczka.
4: Italia. De la Ramblas. Im dalej w las, tym jest większy raban. Nagle wszystko klei się jak afgan.

0: Prowadzimy czynności.
1: To był utwór pod tytułem Prowadzimy czynności zespołu Pablo Pawła i Ludziki z płyty Mozaika. A teraz przyszedł czas na naszą dyskusję. Tematem dyskusji jest, i tutaj przedstawi Ernest.
2: Tak. Generalnie rzecz biorąc, jest to pewien wyświechciany frazes, że media społecznościowe pełnią coraz większą rolę w życiu po prostu ludzi. Ale media społecznościowe także przeszły pewną historyczną zmianę i obecnie z treści, które wybieraliśmy sobie mniej więcej sami przez to, jakie profile obserwowaliśmy, czy do jakich grup należeliśmy, obecnie coraz częściej są to treści proponowane nam bezpośrednio przez sam program, czy samo medium społecznościowe, do którego używamy. I jedną z, znaczy właściwie formą, którą on nam podsuwa, te generowane przez siebie, znaczy wybierane przez siebie posty, które my oglądamy, które my konsumujemy, jest algorytm, który podaje nam wybrane przez siebie rzeczy, które uznaje za interesujące dla nas. Pytanie jest, bo jak pewnie sami wiemy, no algorytmy mają przemożny wpływ na nasze korzystanie z mediów społecznościowych, na jego kształt. Jaki wpływ mają one według nas na kulturę wokół słuchania muzyki? Tak więc chciałbym przede wszystkim się was zapytać, jaką wy macie opinię, albo jakie macie personalne historie z piosenkami, które zaproponował wam algorytm, które...
3: A w jaki sposób twoim zdaniem algorytm proponuje nam piosenki? Czy chodzi o jakieś auto shuffle na Spotify, czy rolki na mediach społecznościowych? Jak to rozumiesz?
2: Znaczy, w tym momencie bardziej chodziło mi o rolki, o takie utwory, które można nazwać trendującymi.
4: Wiralowymi.
3: Ale czy autentycznie ktoś słucha zupełnie świadomie tych wiralowych utworów? Bo my je słyszymy w podkładzie, w różnych rolkach, ale czy je się w ogóle słucha świadomie i specjalnie?
4: Tak, dlatego że to częstokroć nie są utwory stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby twórczości w mediach społecznościowych, tylko przykładem, o którym gadaliśmy poza anteną, rozmawialiśmy, o którym wspomniałem poza anteną, jest na przykład zespół Deftones, czy też zespół Paramore i czy chociażby My Chemical Romance, czyli zespoły, które w latach wczesnych 2000 były przez fanów muzyki dosyć szeroko wyśmiewane jako tylko powierzchniowo nawiązujące do estetyki, czy to nu metalowej, czy to estetyki muzyki emo. A teraz po latach okazało się, że muzyka tych zespołów wyjątkowo dobrze przypasowała komuś w punkcie A do treści, no nie wiem, z dziewczynami o alternatywnej prezencji, żeby wyrazić się dyplomatycznie. Potem takie treści zostały podsunięte amatorom dziewczyn o alternatywnej prezencji, inne dziewczyny o alternatywnej prezencji zaczęły wykorzystywać te utwory do swojej twórczości na mediach społecznościowych, przez co algorytm podłapał, że warto proponować tego typu osobom utwory zespołu Deftones, czy też utwory zespołu Paramore, czy też utwory zespołu My Chemical Romance do ich twórczości internetowej. Ma to realne przełożenie na to, że My Chemical Romance przykładowo na bodajże 20-lecie Black Parade zagrało największą trasę koncertową w całej swojej historii, że Deftones gra dużo większe koncerty niż Slipknot czy Korn, które to zespoły w latach 2000 były obiektywnie dużo większymi od samych Deftones, więc ja bym raczej poszedł w tę stronę, że jakaś konkretna muzyka pasuje do konkretnego rodzaju treści, algorytm to wyłapuje i podsuwa tę muzykę.
3: Tylko odbiorcą. Dlaczego algorytm wybrał akurat Deftones, a nie coś, co faktycznie było uznawane?
2: To jest ciekawe, bo ja stoję na przekonaniu, że po prostu algorytm zintensyfikował pewne trendy, które były już widoczne dużo wcześniej, przynajmniej dla mnie. Bo gdzieś tak, jak ja siedziałem w okolicach 2018-2019 roku na grupie takiej na Facebooku We're Sad and We Listen to Loveless Every Night, to była taka grupa dla fanów shoegazu, takie odpowiednie miejsce, żeby siedzieć, jak jest się w liceum. To
3: rozumiem, że shoegaze to jest muzyka dla licealistów.
2: No trochę tak, no. A w każdym razie tam takim running joke'iem tej grupy było to, czy płyta White Pony to jest płyta shoegaze'owa, czy nie jest. I generalnie rzecz biorąc, też jak wtedy kumałem się, Boże, trochę starszymi kumplami, którzy byli into muzyka, no to oni po pierwsze bardzo lubili Deftones, a po drugie już wtedy zaczynały się takie muzyka newgaze'owa tak zwana, czyli no szeroko czerpiąca właśnie z dokonań Deftones, przede wszystkim właśnie jako tych troszeczkę załamujących granice między new metalem a
4: shoegaze'em.
2: I wydaje mi się, że to było pierwotne, a potem jakby no fakt, że to było jakieś takie underground i cool, bo akurat w 2018-2019 roku trochę inne rzeczy były uznawane przez nawet taki alternatywny mainstream. Czy moglibyśmy sobie przejrzeć, nie wiem,
4: nie, no, ale w 2019 roku myślę, że jeszcze to nie była powszechna opinia, że Deftones tak. To jest super zespół.
2: Tak, tak, tak. To jakby to było hip i cool, bo to było jakby jakoś tak cię wyróżniało i potem jesteśmy, no to 7 lat później i Deftones są mega popularni po prostu właśnie przez algorytm. I wydaje mi się, że tutaj akurat ten...
4: Ale to jest jeden wyodrębniony przykład. Myślę, że to nie wyczerpuje pytania Wojtka. Bo są też inne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, twórczość artysty The Weeknd, który ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu jest twórcą odpowiedzialnym za najczęściej streamowaną piosenkę na świecie, czyli Blinded by the Lights. Było to pytanie, które miałem okazję ujrzeć w teleturnieju Postaw na Milion. I piosenkami, na które można było postawić w odpowiedzi na to pytanie, była piosenka Yesterday Beatlesów, była piosenka Despacito, było coś tam jeszcze i była piosenka Blinded by the Lights. I myślę, że będąc w pozycji osoby grającej w tym teleturnieju, nie postawiłbym w większości pieniędzy na piosenkę Blinded by the Lights, tylko raczej na Despacito.
3: No właśnie, to jest kurczę ten fenomen streamingów, że masz muzykę popularną w normalnym świecie i później masz muzykę popularną w streamingach. Że streamingi istnieją od jakiegoś czasu i przed tym czasem było mnóstwo muzyki, która już wcześniej była popularna, a później niektóre rzeczy dopiero na streamingach stały się popularne. To tak samo jak być popularnym na Instagramie i być popularnym
4: faktycznie
3: normalnie, nie? Tak samo jak być modelką na Instagramie. Więc...
2: nie do końca rozumiem akurat, jaka jest różnica byciu modelką na Instagramie i byciu modelką normalnie.
4: Czy myślę, że modelki normalnie często najpierw w dzisiejszych czasach są modelkami na Instagramie, a potem są modelkami normalnie.
2: No tak. Albo jest... równolegle jakoś się
3: no, ale znaczy, tak jest często, ale wiesz, no często.
2: Jak ta dziewczyna, co ma anoreksję i jeździła do Korei.
4: Albo jak ta... no.
3: Dobra, schodzimy z tematu, panowie, a ponieważ jesteśmy w gronie samych tylko... panów, to może lepiej w to nie brnąć, bo jeszcze zostaniemy o coś tutaj oskarżeni zupełnie niepotrzebnie.
2: Podałem tylko fakty z jej życia.
3: Rozumiem cię. Natomiast o czym mowa była? Mowa była, słuchajcie, o tym, że właśnie w streamingach mamy trochę taki alternatywny świat, co jest popularne, co jest niepopularne i właśnie, no... Nie zastanawiam się czasem, czy muzyka, która współcześnie powstaje, też ma rozbieżność między popularnością w jednym a drugim miejscu, czy nie? Bo ja mam wrażenie, że tak, że jest znajomość na przykład na jakiejś scenie danej muzyki, to, że ktoś przyjdzie na jakiś koncert albo nie, a jest także trafienie na jakąś playlistę. I no, ktoś trafi na jakąś playlistę, która będzie kuratowana albo nawet nie będzie kuratowana jakoś losowo, co się czasem dzieje. I potem ktoś inny słucha tej playlisty, ta osoba ma dużo odsłuchów, mimo tego, że tak naprawdę nikt zupełnie niczego o niej nie wie.
2: Znaczy też jakby słuchanie muzyki stało się bardzo zindywidualizowane i takie spersonalizowane właśnie też przez algorytmizację mediów społecznościowych. I na przykład duże kontrowersje ostatnio były wokół listy Billboarda. Nie wiem, czy kojarzycie...
4: Nie
2: jak kojarzę, ludzie, bo jedynką na Billboardzie jakiś bardzo, bardzo długi czas była piosenka Choosing Texas, Ellen Langley. Czy znacie piosenkę
4: nie
2: Choosing Texas?
4: Piosenki.
3: Nie, wcale.
2: No właśnie, a to była jakby, to była jedynka przez, nie wiem, 10 tygodni na Billboardzie. Strzelam, ale przez dłuższy okres czasu.
3: No to tylko dowodzi tego, że każde środowisko ma inną popularną muzykę, znaczy no jakieś.
2: Ale właśnie, czy istnieje środowisko, które aktywnie jakby jest fanami Ellen Langley?
3: Tak być jak, może, wiem. Zobacz, ja uważam, że istnieją środowiska, które są fanami, tylko właśnie środowiska niezintegrowane. Mam na myśli nie jako środowisko, ale jako zbiór osób. I na przykład mamy zbiór osób słuchających playlist, które, dla których jakieś utwory są popularne i te osoby wcale się nie znają, nie tworzą środowiska z punktu widzenia społecznego, społeczności, ale są zbiorem osób.
2: Tak.
1: Są w ogóle co do tych playlist, tudzież właśnie tych kuratowanych. Playlist, no to jest w ogóle w jakiś sposób pewna zmoza współczesnej muzyki, ponieważ jest mnóstwo playlist, na które jakiś kawałek może trafić, no i mnóstwo też tych playlist jest wykorzystywane po prostu w jakiś sposób słuchane przez boty i są nabijane wyświetlenia i tak dalej. Jest to w jakiś sposób też powiązane z teorią martwego internetu.
4: A dodatkowo sam Spotify zleca artystom albo agentom AI tworzenie utworów, które quote unquote vibe'em będą pasowały jako filery konkretnej playlisty, tylko po to, żeby realnym artystom płacić mniej pieniędzy za streamy w obrębie tych playlist.
3: No też jakiś czas temu w Radioaktywnym mieliśmy wywiad z pewnym kompozytorem muzyki klasycznej, nie podam jego nazwiska, ze względu na to, że będę teraz o nim źle mówił, który właśnie był kompozytorem z klasycznym wykształceniem, ale komponował minimalistyczną muzykę klasyczną, takie miniaturki, bardzo proste, bardzo przyjemne, które on po prostu się dowiedział, rozmawiał z odpowiednią ilością osób, wyedukował się i robił muzykę klasyczną, która trafia na klasyczne playlisty, która nie ma żadnego związku z jakąkolwiek tradycją muzyki klasycznej, która po prostu jest łatwa do słuchania i trafia na playlisty.
4: Music to listen
1: i brzmi jak muzyka
4: dokładnie
1: klasyczna.
4: Tak?
3: I on mi powiedział, że nie zna żadnego jego fana. On nie robi żadnych koncertów. Bo jakby miał nawet zrobić koncert, to nikt go nie kojarzy, tylko ma mnóstwo odsłuchów, miliony, czy tam więcej nawet, setki milionów, dlatego że po prostu robi
4: trafia
3: popularną muzykę.
1: Ale
3: robi,
1: no to trochę jest taka kwestia, co na przykład właśnie, nie wiem, artyści czy artyści, wykonawcy, ktokolwiek, kto właśnie tworzy przeróżny muzak, którym się w zasadzie otaczamy wszędzie, prawda? Pierwszy muzak, no to chyba to chodziło o przede wszystkim chyba muzykę do wind, co nie? Elevator music, ale no teraz słyszymy właśnie muzaka, jak wchodzimy do galerii handlowych, jak w samej tej galerii handlowej jesteśmy w poszczególnych sklepach, też są osobne muzyki.
2: Ja bardzo lubię zawsze. Ja słucham sobie. Najlepiej słuchać w łazienkach w tych galeriach handlowych, ale też zawsze wchodzę do SPC. I już w pewnym momencie zauważyłem, że SPC zaczęło używać AI generowanej muzyki.
1: To prawda, w łazienkach jest w porządku muzyka. Ona jest właśnie taka zawsze spokojna. Tak? I to jest ten bardzo blisko tego ambientu. Mam wrażenie też, że ostatnio Biedronka zaczęła odtwarzać naprawdę taką fajną, fajnie brzmiącą muzykę.
3: Instrumentalną muzykę.
1: Tak.
3: Tak,
1: i
3: bardzo fajnie.
1: No. Straciłem trochę wątek. No ale właśnie tak. No nie, chodzi mi po prostu o to, że. Dobra. Chodzi mi po prostu o to, że no w gruncie rzeczy to jest bardzo powszechne, że istnieją tacy artyści właśnie. No, czy to właśnie tworzący filery do playlist na Spotify, właśnie tworzący taki muzyko-klasyczny slop, taką papkę, czy to właśnie tworzący taką muzykę dla nikogo w galeriach czy w innych przybytkach, gdzie gra przypadkowa muzyka i no to jest po prostu w jakiś sposób też element naszej codzienności, co nie?
3: No w sumie tak pomyśleć, to zawsze tak było, w tym sensie, że nawet jak formował się jazz grany w barach, znowu wracamy do jazzu, przepraszam was bardzo.
4: I natomiast to z uwagi na to w ogóle, jak brzmiał jazz grany w barach, Adorno tak bardzo nie lubił jazzu, bo...
3: Ale pozwól mi skończyć. Jak był formowany jazz grany w barach, to owego czasu właśnie na muzyków jazzowych patrzono w ten sposób, że oni się opłacają, ponieważ taki gość przyjdzie i może improwizować do jednego standardu tyle godzin, ile potrzeba i nie ma żadnych jakichś nut, które się skończą i potem musi napisać kolejne, tylko po prostu siada, ma parę akordów, jakieś parę progresji i sobie będzie przechodził między tonacjami, robił turnarance jakiś czas i jesteśmy zadowoleni. Więc wtedy była taka potrzeba i została spełniona, co swoją drogą miało bardzo duży wpływ na rozwój jazzu, jak dużo innych takich komercyjnych warunków, które też miały na to wpływ. No i tak samo teraz, no mamy nowe następstwo, tak? Mamy AI, które też tworzy muzykę na potrzeby, kiedy trzeba po prostu dużo taniej muzyki.
2: To prawda. Ale mam wrażenie, że nieco odeszliśmy od tematu.
3: Owszem.
1: Ale w jaki sposób jest to związane z tym tematem?
2: Absolutnie w jakiś sposób tak, ale mi się wydaje, że że tutaj taką kluczową rzeczą byłaby taka wspominana przeze mnie właśnie personalizacja tego słuchania muzyki.
3: A wy poznajecie muzykę właśnie przez personalizowane algorytmy, czy jakoś inaczej? Jest. Jak wy poznajecie muzykę?
1: Właśnie na przykład ja mam tak, że kiedy słucham sobie jakiegoś wybranego albumu, czy jakiejś wybranej własnej stworzonej playlist przez siebie, to zawsze staram się zapauzować, kiedy kończy się ostatni utwór na tej playliście albo na tym albumie, ponieważ bardzo nie chcę, żeby algorytm Spotify mi podsunął jakiś nowy kawałek, ponieważ nie wiem, czułbym się po prostu wykorzystany przez ten algorytm Spotify'a właśnie.
3: Czyli jakby, jak poznajesz muzykę? Nie w ten sposób, to już wiem.
1: No poznaję muzykę właśnie nie w ten sposób, ponieważ po prostu brzydzi mnie ta po prostu poddanie się temu mechanizmowi algorytmizacji, że o, teraz maszyna wymyśli, że dokładnie takiej muzyki chciałbym posłuchać, bo dokładnie taka będzie pasować do vibe'u
3: to bardzo
1: mojego.
3: Punkowe podejście z twojej strony.
1: To nie jest punkowe, to jest podejście każdego uważam człowieka, który pasjonuje się muzyką.
2: Jak no dobrze. Maszynę.
1: Słucham?
3: Też kocham maszynę, jestem informatykiem, uwielbiam maszynę, uwielbiam algorytmy, ale powiedz proszę, jak w takim razie poznajesz nową muzykę?
1: No, po prostu na przykład dowiadując się o nowych zespołach, jak? Nowych artystach, między innymi z no, po prostu ze środowisk, w których
3: czyli od
1: bywam.
3: Ludzi. Od ludzi. Pantofowa.
1: No tak,
3: jak
1: można
3: ci ludzie
1: powiedzieć.
3: Się dowiadują?
1: Może, że od innych ludzi.
3: Mhm. Czyli uważasz, że to po prostu tak krąży i jak w Nowej w Ameryce grają jakąś muzykę, to tak ktoś z Ameryki powie komuś z Polski i tak dojdzie do ciebie, tak no, krok po kroku.
1: No można tak powiedzieć, tylko no, ja rozumiem, że w jakiś sposób zmierzasz do tego, że, tak, że to w jaki sposób poznaję muzykę jest związane z tymi algorytmami, no, jest związane w jakiś sposób z algorytmami social mediów, ponieważ no, media społecznościowe mają to do siebie, że są globalną siatką połączeń i kontaktów międzyludzkich, więc no, w jakiś sposób też siłą rzeczy poznaję pewnie muzykę przez algorytmy instagramowe, facebookowe i tak dalej. No w jakiś sposób po prostu czerpiąc tego jako z tej takiej globalnej wioski. Kiedyś było takie bardzo ładne określenie. Ale bardzo po prostu mam dużą niechęć do
3: tych algorytmów
1: Spotify. Do algorytmów Spotify akurat stricte. Mhm. No, z algorytmami tymi instagramowymi, tymi bardziej tej społecznymi, tworzącymi tą globalną wnioskę, już się trochę pogodziłem.
4: Ja mam wrażenie, że algorytm Spotify'a też na przestrzeni lat uległ substancjalnej zmianie, bo ja przyznam szczerze, że od 2018 roku jestem akurat wiernym użytkownikiem innego portalu streamingowego, czyli Tidala, ale jeszcze gdy, gdy korzystałem ze Spotify'a, to naprawdę bez bicia muszę przyznać, że poznałem dzięki algorytmowi Spotify'a naprawdę dużo wspaniałej muzyki, dlatego, że nie miałem konta premium na Spotify'u, więc wszystkich albumów słuchałem na szaflu i z reklamami, więc jak piosenki z tego albumu się wyczerpały, Spotify faktycznie podsuwał mi utwory artystów podobnych klimatem, podobnych gatunkiem i na przykład dzięki algorytmowi Spotify'a poznałem chociażby Buriala, czy też w ogóle wielu innych artystów ze stajni Hyperdubu. Wydaje mi się, że Lajkę też poznałem przez Spotify'a, natomiast dzisiaj chyba faktycznie zmierza to ku temu, że jak skończy się album, to następną piosenką, którą Spotify poleci, jest jakaś piosenka, która jest po prostu popularna.
3: Tak, tak to rzeczywiście jest. Ten algorytm się mam wrażenie pogorszył z czasem. Chociaż ja mam wrażenie też, że ja akurat w ogóle nie czytam tych wszystkich algorytmów, nie jestem odbiorcą tych wszystkich algorytmów, bo ja na przykład przez to, że interesuję się głównie starą muzyką, no muzyką niewspółczesną, znaczy okej, no staram się to śledzić, to co jest na żywo, ale staram się to śledzić raczej na koncertach, kiedy jest to możliwe, oraz właśnie środowiskowo, no i też może przez Spotify, ale w bardzo małej mierze, natomiast dużo więcej poznaję rzeczy muzyki, która już była, muzyki minionej powiedzmy. I jakkolwiek to jest zabawne, to ja poznaję bardzo dużo muzyki przez Wikipedię, nie? Czytam sobie...
1: O, to jest dobry sposób.
3: No dokładnie, wiesz, ja na przykład mam taki sposób, że lubię, powiedzmy, lubię Coltrane'a, nie? No to przechodzę przez wszystkich muzyków, z jakimi Coltrane współpracował i patrzę, co potem robili. No i na przykład potem widzę, że taki Pharoah Sanders później poszedł w muzykę spirytualistyczną i potem słucham Pharoah Sandersa i potem się okazuje, że uwielbiam tę muzykę i później tak krok po kroku poznaje się kolejne osoby poprzez powiązania, więc są takie niestandardowe sposoby jeszcze poza tym algorytmem.
4: Ja poznaję sporo muzyki przez Last.fm jeszcze.
2: Znaczy jakby Last.fm i w jakiś sposób też No Wikipedia może nie aż tak, ale no na pewno pewnym odbiciem od algorytmów są tak zwani, nie wiem, tastemakerzy, prawda?
4: Antony Fantano.
2: Antony, no ale wiadomo, na no, jakieś takie... Ale ja poznałem dobrą muzę przez Antonego Fantano. Tak samo...
4: Ja też. Dlatego tak bardzo... Tak bardzo tak samo, mi się do
2: nie
4: tego
2: wiem,
4: przyznawać.
2: No... Jeszcze trochę rzeczy się poznaje, nie wiem, no przez Ryma, prawda? Przez Ryma się trochę poznaje, ale pewnie najwięcej muzyki, jak słuchałem tak jeszcze nawet jak byłem w gimnazjum, to też miałem tego Spotify'a nie premium i czy od jakiegoś czasu miałem premium i słuchałem tych playlist, które mi robił Spotify. No i tam przesłuchałem pewnie większość klasyki postpunku i w ogóle punku brytyjskiego, bo po prostu takie rzeczy mi podpisywał Spotify.
4: Tak, ja teraz faktycznie przypomniałeś mi o tym, że ja z lwią częścią klasyki amerykańskiego hardcore'u pierwszej fali i klasycznego brytyjskiego punku też zapoznałem się jeszcze w tych czasach posiadania nie premium konta na Spotify'u poprzez playlistę Punk Rock 101, czy tam Punk Rock Classics. I to była chyba w ogóle jedyna playlista, z której faktycznie aktywnie korzystałem na Spotify'u, bo ja mimo wszystko jestem dziadkiem i słucham muzyki raczej albumami. Co o czym też chcieliśmy w sumie chyba wcześniej porozmawiać.
2: Tak, ale jakby ja lubiłem zawsze te daily mixy i te daily mixy to było coś, co tam sobie wybrałem, plus jakby jakieś rzeczy podobne. I ja mam takie też doświadczenie, że ja po prostu wracam po jakichś latach do, powiedzmy, albumu, z którego znam jedną piosenkę, po prostu na przykład, powiedzmy, Gang of Four Entertainment, to Spotify mi podsuwał bardzo dużo, właśnie jak byłem w gimnazjum, piosenki Damage Goods, więc znałem ją bardzo dobrze.
3: No, mi też podsuwało cały czas.
2: A potem jakby wracam do tego całego albumu i słucham go też jako całość i jakby rozumiem już w kontekście, czego nagrano, powiedzmy, entertainment, i to jest też trochę inne przeżycie. Tak samo na przykład Wire mi proponował Spotify, więc też sam, nie wiem, słuchałem X Lion Tamer albo innych takich bardzo popularnych piosenek Wire. A potem po jakimś czasie mówię, czy czytam o Wire jako jednym z klasyków postpunka i mówię, no dobra, no to musimy przesłuchać, nie wiem, Pink Flag. Nie słucham Pink Flag. I też już na trochę innym poziomie rozumiem, o co chodzi w tym albumie i o co chodzi w tym muzyce. Więc to też jest takie różne doświadczenia bywają z tymi algorytmami, z tą muzyką, którą podsuwają ci algorytmy. Ja jakieś takie rzeczy mam na YouTubie, potrafię mieć taki dobry algorytm. W sensie słyszałem takie, powiedzmy, popularne rzeczy, zanim były popularne.
3: A, jesteś trendsetterem prawdopodobnie, tak, potem tak, mówiłeś tak. Innym i szli za tobą. Natomiast, no kurczę, nie wiem, ile jeszcze mamy czasu na tę rozmowę. Czy Staszek
4: gdzieś... Czy mamy jakieś wejście stałe jeszcze albo coś?
3: Nie mamy.
4: No dobrze.
3: Z czego możemy chyba chwilkę jeszcze porozmawiać.
2: A nie mamy wiadomości tych?
4: Mamy wiadomości żużlowe, mamy wiadomości F1 i mamy
2: Nie chcemy zrobić takiej małej przerwy i potem no, wiadomości żużlowe, a potem będziemy kontynuować?
3: To co, możemy tak jakiś zrobić. Utwór teraz, nasz drogi realizatorze?

0: Kubica będzie liderem Mistrzostw Świata.
1: Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now.
2: Powrót Formuły 1 na Sepang po 9 latach nie mógł mieć lepszego scenariusza. Wyścig rozpoczął się z ponad 90-minutowym opóźnieniem z powodu potężnej ulewy i problemów technicznych, a kierowcy musieli zmierzyć się z pierwszym mokrym wyścigiem sezonu. Max Verstappen, startujący z pole position, spadł po starcie za oba Mercedesy, ale szybko odzyskał prowadzenie i po restarcie po samochodzie bezpieczeństwa wyprzedził Kimiego Antonellego. Od tego momentu Holender kontrolował rywalizację i dowiózł do mety pierwsze zwycięstwo swoje i Red Bulla w sezonie 2026. Dla Verstappena był to szczególnie ważny triumf. Po trudnej pierwszej części sezonu Red Bull wreszcie wykorzystał swój potencjał, a Max podniósł pierwszą wygraną w 2026 roku właśnie na torze, na którym zwyciężył po raz ostatni przed wycofaniem Sepang z kalendarza w 2017 roku. Drugie miejsce zajął Antonelli, powiększając swoją przewagę w mistrzostwach, natomiast Lewis Hamilton po znakomitej pogoni z 18 pozycji ukończył wyścig na trzecim miejscu. Świetny comeback zaliczył Lewis Hamilton. Brytyjczyk po błędnej decyzji na starcie na slickach spadł aż na 18 miejsce, ale wraz z poprawą warunków zaczął przebijać się przez stawkę. Ostatecznie dojechał na trzeciej pozycji, wyprzedzając m.in. Charlesa Leclerca i Isaaca Hadjara, dzięki czemu Ferrari zakończyło trudny początek wyścigu z podwójnym finiszem w czołowej czwórce. Nie zabrakło również dramatów w końcówce. George Russell, który przez większość wyścigu walczył o podium, musiał wycofać się 5 okrążeń przed metą z powodu podejrzenia awarii jednostki napędowej. Wysoką cenę za trudne warunki zapłacili również Valtteri Bottas i Alexander Albon, którzy nie zobaczyli flagi w szachownicę, a Fernando Alonso wykorzystał chaos i zdobył dla Astona Martina bardzo cenne 4 punkty sezonu, finiszując na 8 miejscu. Po emocjach na Sepang Formuła 1 nie zwalnia tempa i już w ten weekend przenosi się do Singapuru. Czeka nas wyjątkowy weekend ze sprintem, pierwszy w historii na ulicznym torze Marina Bay, więc rywalizacja rozpocznie się już w piątek.

Avatar Toruń po raz pierwszy w swojej historii obronił tytuł mistrzowski, zdobywając 6. złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Torunianie zwyciężyli w obydwu spotkaniach finałowego dwumeczu, u siebie 55-35, a na wyjeździe 46-44, deklasując wrocławską Spartę i przeskakując ją w rankingu wszechczasów żużlowej Ekstraligi. Sparta tym samym przedłuża bolesną serię przegranych finałów Ekstraligi. W ciągu ostatnich 11 sezonów awansowała ona do nich 7-krotnie, natomiast zwyciężyła tylko jeden raz. Jan Kwiech zwyciężył w 78. edycji najstarszego turnieju żużlowego na świecie, z Zlatej Przilby Meszta Pardubice. Jest on pierwszym Czechem od 9 lat, który założył najsłynniejszy w żużlowym świecie złoty kask. Podium uzupełnił po raz kolejny Andrzej Lebiediew, a na jego najniższym stopniu stanął Kai Hukenbeck. Mały finał padł łupem Nikolaja Heiselberga. Honza Kwiech po finale przejechał rundkę z flagą Czech na plecach, został poniesiony na barana przez spikera zawodów, a reporterce mówił, że czuje się, jakby zdobył mistrzostwo świata. Pardubice to klimat jedyny w swoim rodzaju. Maciej Janowski otrzymał pierwszą stałą dziką kartę Speedway Grand Prix 2027. Legendzie wrocławskiej Sparty, #71, wcześniej w jego najlepszym od lat indywidualnie sezonie zabrakło jednego punktu do zdobycia tytułu SEC, pomimo wygrania 2 z 4 rund, natomiast w Grand Prix Challenge awans do cyklu został mu uniemożliwiony przez defekt w ostatnim, kluczowym biegu przeciwko Andrzejowi Lebiediewowi. Przypieczętowany zdobyciem kolejnego tytułu indywidualnego mistrza Polski Performance został dostrzeżony i nagrodzony przez włodarzy cyklu. W tym sezonie czekają nas jeszcze tylko finałowe rozstrzygnięcia brytyjskiej Championship oraz tytuł turniej o łańcuch derbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zatem powoli mogą Państwo szykować się do zimowej przerwy od żużla.

0: po segmencie informacyjnym wracamy do naszej dyskusji o algorytmizacji świata muzyki, więc ktoś pamięta, na czym stanęliśmy?
1: Stanęliśmy na algorytmach. Algorytmy są dookoła nas, natomiast ja się zacząłem zastanawiać teraz, kiedy nie rozmawialiśmy, jak było, zanim tych algorytmów nie było, w sensie czym było lepiej czy gorzej. No bo kiedyś przecież muzykę się poznawało przez gazety, przez telewizję, przez dziadków, przez radio i wtedy zawsze to przechodziło przez czyjąś filtrację. Ktoś musiał zdecydować, co usłyszysz, czego nie usłyszysz, co się zaprezentuje, a co na przykład nie przystoi.
2: No a czy teraz nie przechodzi przez czyjąś filtrację?
0: Filtracja algorytmu.
1: No a jest to teraz... niczyja filtracja. Teraz jest to matematyka i jeżeli wiesz, jak się przebić, to możesz się przebić przez algorytmy.
3: No wiesz, to jest taki... O, nie mogę tak mówić. Generalnie chyba chodzi o to, że algorytm jest taki nieludzki. W tym sensie, że no wiadomo, że jakąś ludzką decyzją pewnie można zablokować niektóre rodzaje treści czasem, ale generalnie to się aż tak nie zdarza i generalnie raczej po prostu to co jest premiowane ze względu na pewne, nie wiem, takie mechaniczne własności po prostu, które uzyskuje, typu, nie wiem, ilość odsłuchań w danym okresie czasu, albo jakaś wąska grupa odbiorców, która do tego słucha i oni słuchają innej rzeczy też, więc takie rzeczy. I to jest trochę co innego niż prawda, jakaś taka bardzo subiektywna opinia jednego człowieka, który wybiera to, co dzisiaj, tak jak mówiliśmy poza anteną, że no w PRL-u, prawda, ten dostęp do płyt zagranicznych był dość ograniczony, więc uprzywilejowanej pozycji był najbardziej znany chyba polski radiowiec obok Marka Niedźwierskiego, Tomasz Beksiński. I jak my uznaliśmy, no istnieją pewne artefakty związane z tym. Artefakty czy osobliwości po prostu z tego, że Tomasz Beksiński był jakimś jednym losowym ziutkiem, który robił audycję w radiu.
0: No ale miał on jakąś taką pewną charyzmę, w jaki sposób się wybił w tym radiu, co nie? W jaki sposób ludzie
1: tak,
0: posłuchali.
1: Ale cały czas był losowym rzutkiem, a nie jednym agregatem wszystkich treści muzycznych, jakie istnieją, które decyduje, to jest dobre, to jest złe. On sobie znał troszeczkę i z tego troszeczkę wybrał to, co mu się spodobało, bo być może akurat było mu przyjemnie, może akurat coś przyjemnego się zdarzyło, kiedy tego słuchał, więc mu się dobrze kojarzy ta muzyka, więc teraz cała Polska będzie jej słuchać.
3: No,
1: właśnie uważam, że to powinno być bardziej zdecentralizowane niż taka jedna osoba, czy może 10 osób. No i właśnie...
0: Nikt nie kazał ci słuchać Tomasza Beksińskiego.
1: Nie no, kazał, nie miałeś wyboru.
2: Znaczy tak, nie, ale to... no, radio nie było jedynym medium opiniotwórczym, bo jeszcze w latach 80. pod koniec było mnóstwo niezależnej, fanzinowej, polskiej prasy muzycznej, która na przykład skupiała się na szeroko rozumianej muzyce eksperymentalnej, czy też muzyce industrialowej. I ta prasa i jej dystrybucja była jak najbardziej zdecentralizowana, bowiem najbardziej znany i najbardziej zarazem wpływowy fanzin muzyki eksperymentalnej, alternatywnej, industrialowej był wydawany w mieście Wołów, czyli w małym miasteczku godzinę od Wrocławia. I Wołów się w pewnych kręgach ustabilizował jako stolica polskiej awangardy, w związku z czym na przykład zespół Dazzling Kilmem po 30 latach zawieszenia aktywności jedyny koncert w Polsce gra właśnie w Wołowie, a pozostałe uzupełniające trasy koncerty są w Paryżu, Berlinie i Londynie.
1: Tylko popatrz na to, że to jest zjawisko nie globalne, to nie jest zjawisko na całą Polskę, tylko na konkretne środowiska muzyczne, które były po znajomości. To nie jest tak, że wszyscy mieli do tego dostęp. I na przykład wracając tutaj do historii naszego miejsca, w którym jesteśmy, tutaj mieliście kiedyś Radio Riviera w latach 60., 70., 80., Radio Węzeł, nie radio, ale Radio Węzeł.

0: Tylko, że algorytm jest według mnie jednak ciągle pewną, jakby algorytm ciągle nie jest jakby idealną reprezentacją gustu, ogólnego gustu ludzi. Pytanie jest też takie, czy ogólny gust ludzi nam odpowiada, no.
1: No wiadomo, że
0: nie. I wiadomo, że na bardziej powiedzmy bliższe do jakby reprezentacji jakiegoś ogólnego gustu dużej społeczności osób jest na przykład, nie wiem, Rate Your Music. Tylko, że Rate Your Music też ma swoje osobliwości, powiedzmy.
1: Że tam no chodzą jest, konkretne osoby,
2: tak,
1: prawda?
2: I jest przecież
3: Rymkor
2: i jest też Mukor, czyli mimo wszystko koniec końców zestaw 20 albumów, które są tam tostowane w kółko i które musisz znać, jeżeli chcesz być pełnoprawnym członkiem społeczności, która w obrębie tych portali się tworzy.
3: No ale tak. To też właśnie było tworzone przez pewną społeczność, a nie przez jednego człowieka, więc to ale właśnie to jest nieksatyczne do decentralizacji.
0: One się też bardzo zmieniają, co nie? Bo jakby...
2: No Live Your Skinny Fists, neutralny
3: kotem.
0: Ale wydaje mi się, że jakby teraz, bo ja troszeczkę straciłem, powiedzmy, kontakt. Ale na przykład Aphex Twin jest obecnie dużo większy i dużo bardziej, powiedzmy, miłkorowy i rymkorowy. Także na przykład przez użycie Aphex Twina w rolkach, niż był, zapamiętam, jak za czasów, jak ja zaczynałem się wgłębiać w to środowisko muzyczne. A takie rzeczy właśnie indie rockowe czy postrockowe trochę straciły na wartości, straciły w notowaniach. Na przykład Car Seat Headrest? W sensie wiadomo, że ludzie teraz też słuchają Car Seat Headrest, ale kiedyś to była jakby jedna z top rzeczy. Albo takie jakieś dream popowe rzeczy.
2: W sumie nawet ten Neutral Milk Hotel.
0: No, Neutral Milk Hotel, ale też nie wiem, na przykład taki album Hospice, taki z łapkami. Kojarzysz?
2: Nie
0: takie
2: kojarzę.
0: Dwa białe ręce na czerwonym tle.
2: Pewnie jak mi pokażesz tę okładkę, to okaże się, że kojarzę. Myślę, że generalnie te albumy straciły na znaczeniu, bo słuchali ich milenialsi. A milenialsi mają rodziny i pracę.
1: Ale też trochę jest tak, że taka muzyka pojawia się i znika czasem, że jest trend i wszyscy tego słuchają i jesteśmy przekonani, że to było od zawsze i że to ma historię, a potem trend mija i nagle o tym wszyscy zapominają, że właśnie znowu ta złudna popularność.
0: No tak. Znaczy niektóre rzeczy przetrwały próbę czasu. Jest jakby kilka zespołów, które zupełnie tego nie zrobiły, ale nie wiem, czy one się po prostu nie potrafią wbić w algorytm, czy to jest po prostu jakoś gdzieś kolektywnie uznane, że to jest już nie cool. Na przykład Arcade Fire.
2: To prawda.
0: Mimo, że jakby wpływ Arcade Fire na ten taki rozwój sceny tak zwanej Brexit-korowej jest duży, ale widocznie jakby jak nie wiem, zrobi to Black Country New Road, a nie Arcade Fire, to ludzie będą tego słuchać, a Arcade Fire się już nie słucha.
2: Ale dlaczego na przykład młodzi ludzie znowu słuchają shoegaze'u i emo?
3: To jest ponieważ są takie czasy.
1: Nie no, to jest słuchaj dlatego, że nasi rodzice mieli właśnie mniejszy dostęp do muzyki, a my chcemy pokazać, że znamy bardzo niestandardowe, wyjątkowe gatunki muzyczne, bo się znamy na muzyce. I słuchaj, shoegaze to jest tak durna nazwa gatunku, że każdy chce opowiedzieć swoim znajomym albo komuś jakiejś ciotce, że no, że to się patrzy nie w buty, haha. I potem mówisz, bo się znam na muzyce i słucham shoegaze, bo to jest tak dziwnie brzmiąca nazwa gatunku. No ja naprawdę uważam, że to jest główny fenomen powodu, dla którego tyle osób tego słucha.
0: Jeżeli miałbym być bardzo niemiły, to bym powiedział, że shoegaze jest w miarę przystępnym jakby do rozprzestrzeniania się, jeżeli chodzi o muzykę gitarową, gatunkiem, ponieważ nie wymaga od ciebie dużych umiejętności technicznych w grze na instrumencie.
3: No ale...
2: Ale emo z kolei już wymaga całkiem sporych umiejętności.
0: Ale zależy jakie?
2: Midwestowe, które się najczęściej teraz rozprzestrzenia.
0: Wydaje mi się, że najbardziej jest teraz screamo. No midwestowe, emo rzeczywiście. No wiadomo, że to co ja powiedziałem, to jest takie...
3: Edgy.
1: Ale coś w tym jest, bo właściwie wystarczy kupić drogie efekty, dużo efektów i potem trzeba się za dużo starać, zrobić jeden tuning.
2: I jakoś to leci.
1: No, coś tam tutaj wciśniesz, pomachasz, tutaj wciśniesz, pomachasz, ktoś zrobi jakąś solóweczkę w pętli.
2: I tak to się gra właśnie. No.

0: tak, no nie wiem, no wydaje mi się, że to jest jakiś powód, no, dlaczego oni są, znaczy Shoegaze jest popularny i tak szeroko grany, a nie, nie wiem co, prog rock.
1: A to, że do prog rocka wszyscy mamy, wiesz, wstręt z paru dobrych powodów.
0: No, to może tak. No,
2: kojarzy
0: no,
2: się z wąsatym wujkiem, który mówi, kiedyś to było.
0: No, no tak, tak.
1: Sorry, Staszek.
0: Aczkolwiek... Aczkolwiek nie, no Jordy Crypton to teraz on grał prog rock, fakt, no.
1: A to jest nowy prog rock.
0: On jest ten, bossa nowa.
2: To jest post prog rock.
0: To jest post prog rock. On gra jeszcze, on bossa nowy daje. Jak jest bossa nowa, to jest cool, bo latynosi są cool.
1: Ja myślałem, że mówisz, że to jest nowa
0: tak
1: fala.
0: Tak słyszałem na Instagramie.
1: Zresztą muzyka windowa trochę, zataczamy tu koło. Za 4 minuty i 30 sekund kończy się czas tej cudownej aktywacji.
3: No, to prawda.
0: Taka informacja losowa trochę.
3: W związku z tym możemy jakieś tutaj mowy końcowe.
1: Rytuały pożegnalne.
3: Znaczy, najpierw mowy końcowe na zakończenie naszej dosyć masywnej dyskusji, która osiągnęła w sumie rekord długości w dyskusji od, mi się wydaje, od dosyć długiego czasu. Czy ktoś coś jeszcze chce powiedzieć na sam koniec, na samo podsumowanie?
1: Nie.
2: Słuchajcie dobrej muzyki.
0: Nie wiem.
2: I może słuchajcie muzyki albumami, bo w sumie nie przeszliśmy do tego wątku.
3: Tak, totalnie. Totalnie trzeba
2: słuchać muzyki albumami. Nie jest to wątek, który myślę zdążymy już jakkolwiek poruszyć, żeby to miało ręce i nogi. Ale warto czasami wyjść poza playlistę Spotify'ową czy jakikolwiek Daily Mix i odpalić sobie po prostu album od deski do deski.
0: Ja ostatnio słuchałem sobie albumu Kid Dynamite Debut. Jest to prawdziwe emo, hardkorowe, a nie takie... Dla nie powiem kogo, więc polecam słuchać sobie prawdziwego emo i to jest moje podsumowanie.
3: Dobrze, ja dziękuję wam za udział w audycji. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk, wraz ze mną byli Wojciech Twarowski.
1: Byłem, żegnam się.
3: Ernest Zojek.
0: Cześć.
3: Mikołaj Mnoczka.
2: Do usłyszenia.
3: A realizował nas nieostąpiony Maciej Dyba. Do usłyszenia najprawdopodobniej za tydzień.

life, ele acabou com a sua vida.

时候，他旁边。

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję Postscriptum Radioaktywnym już 2 minuty po godzinie 21. Dzisiaj audycja oczywiście do godziny 22. Intro już za nami, a teraz czas na, powiedziałbym, tanie główne, na tą właściwą część dzisiejszego spotkania. Dzisiaj będzie trochę w sumie inaczej niż myślałem to jeszcze kilka dni temu. Dzisiaj będzie trochę filmowo i elektronicznie. Dzisiaj zagłębimy się w nową płytę, całkiem nową płytę od Antonego Gonzalesa, czyli MAT3 spółki. Więc taka będzie trochę pierwsza część audycji, a poza tym właśnie ze względu na to, że ta nowa płyta bardziej w filmowym wydaniu, takim nie jest wybuchowych, bombastycznych, elektronicznych mariaży z klasycznym rockowym instrumentarium, jest tak bardziej intymnie, filmowo właśnie, no to pozostała część utworów właśnie w takim trochę też filmowym duchu, trochę elektronicznym, więc będzie eklektycznie, będą zarówno instrumenty smyczkowe, jak i dęte, będą saksofony, syntezatory, więc wszystkiego trochę tak dzisiaj sobie wymieszamy. Zaczniemy od utworu zespołu, który już tu gościł, ale aż byłem zdziwiony, że dawno temu ostatnim razem, a to jest popularny zespół, który zbudował swoją popularność w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Pojawia się w stacjach komercyjnych również, więc to ten zespół, który wyrósł z podziemia, ale się przebił do mainstreamu. Mowa o Tame Impala. I dzisiaj tak na początek utwór End of Summer, bo mam przeczucie, że te dni, które są ostatnio takie, to mogą być ostatnie dni lata, bo w nocy już jest zimno, ale w czasie dnia jest naprawdę bardzo, bardzo miło. Te 20-21 to jest tak w sam raz, więc z racji tego i jako wprowadzenie do dzisiejszego wydania Tame Impala End of Summer, tak zaczynamy dzisiejszy wieczór.

Tame Impala, psychodeliczny projekt z dalekiej Australii, z Perth, w zachodniej jej części, na rynku już prawie dwie dekady. Unikalny styl, który się przebił, właśnie mieszanina popu, elektroniki, psychodelii, taka syntetyczna w dużej mierze, jeżeli chodzi o kwestie muzyki. No i się to przebiło do mainstreamu. Często w radiach się pojawia, większych, mniejszych, alternatywnych i mniej alternatywnych. Natomiast End of Summer to akurat kawałek z krążka, które w audycji się nie pojawił, a to jest całkiem nowe wydawnictwo. Zaraz rok skończę, za kilka dni, z 2025 roku. Deadbeat się nazywa i to piąty studyjny album Kevina Parkera, który jest tutaj mózgiem w Tame Impala. Także tak sobie zaczynamy w takim letnim, leciutkim klimacie. Czas na danie główne pierwszej części audycji, czyli płytę I Wrote You a Letter, która ukazała się tam kilkanaście dni temu, od Antonego Gonzaleza i spółki, czyli M83. Dzisiaj cztery utwory. No i zaczniemy sobie od dwóch otwierających. One tak tworzą, powiedzmy, spójną całość. Pierwsza część Blister Sunrise, taki bardziej żywiołowy, singlowy, a później jest opera. Bardzo wyważony i spokojny kawałek. Powiedziałbym, że jakby wzięty z soundtracku do filmu, bo cały ten nowy album jest zdecydowanie bardziej soundtrackowy niż wybuchowy, jak mam porównywać do Fantasy sprzed kilku lat, czyli do poprzedniego dzieła M83, takiego większego, to tutaj w tej skakance pomiędzy stylami, no to Francuzi poszli właśnie bardziej w stronę filmu, skręcili w stronę filmu. Na pewno nie jest to taki zwrot nagły, no ale, bo też jest dużo muzyki filmowej w repertuarze. Natomiast z jakichś powodów to do filmu te nagranie nie trafiło. Jest po prostu płytą studyjną i dziś sobie fragmentów na I Wrote You a Letter posłuchamy. Więc na początek Blister Sunrise, a później opera.

I Wrote You a Letter. To jest 10. studyjny album M83. 25 września miał premierę, więc właściwie prawie tak szybko, jak to możliwe, do Postscriptum wpadło. Blister Sunrise to jest pierwszy singiel. On się ukazał tam na początku września. No, sama okładka też była w lipcu już ujawniona, więc setup był zbudowany, no te kilka dni temu ujawniła się zawartość. To nie jest długi album, bo on to jest zaledwie 40 minut. To tak naprawdę czas z tym nowym leci niesłychanie szybko. Poprzedniczka, czyli Fantasy, to było dobrze ponad godzina. W bardziej shoegazingowym nastroju, z dużo większą ilością wokali. A te dwa pierwsze utwory już pokazały, co tak właściwie ten album sobą reprezentuje. Blister Sunrise, to takie nawet elementy black gaze'u, można powiedzieć, się pojawiły. Te krzyki takie gdzieś rozmyte. Taki fragmencik króciutki. A wszystko pomalowane jakby ambientowymi plamami. To jest tylko wstęp. Opera to już jest kawałek jakby wyjęty z, nie wiem, z hamoka czy coś, z zespołu typowo ambient postrokowego, więc pasaże dźwięków, spokojny klimat, budowanie nastroju i tak przez większość albumu Anthony Gonzalez i spółka właśnie robią, więc w porównaniu do poprzedniczki naprawdę coś innego, tak, innego, bardziej bliższego tak naprawdę twórczości tej filmowej, która jest przebogata i pomiędzy jednym i drugim albumem, czyli tak naprawdę w 3 lata, to nie jest jakoś tam szczególnie dużo. Dwa soundtracki się pojawiły. A Necessary Escape, to tutaj w Postscriptum w zeszłym roku sobie słuchaliśmy, to generalnie do dokumentu o rajdzie Dakar. Natomiast pod sam koniec roku soundtrack do Resurrection, czyli do dramatu science fiction takiego epickiego. Co ciekawe, chińskiego, więc twórczość poza Hollywoodu, twórczość poza europejskiego nurtu, a muzykę zrobił właśnie Anthony Gonzalez, więc takie podniebnie brzmienia pasujące. Jeszcze dwa utwory dzisiaj. Na początek Siren Behold Beasts, to jest numer 3 na nowym albumie.

Dwa kolejne utwory, Siren Behold Beasts najpierw, a później Losing Ground, to z drugiej części albumu. No jest hałaśliwie w pewien sposób, są ściany dźwięków takie shoegazingowe, są crescendo, ale to jest nadal wszystko w spokojnym wydaniu. Tu nie ma tego, tej energii i tego pozytywizmu. Ten album jest na swój sposób nostalgiczny. Na ten, znaczy wydźwięk też ma moim zdaniem trochę melancholijny i patrząc na to, jak on powstawał, to sam Antony Gonzalez stwierdził, że ten jego rozwój, jakby to jak ten brzmi, odzwierciedla jego stan mentalny w ciągu ostatnich lat, które doprowadził do tego punktu, w którym ten album powstawał. No i trochę się to jakby przeniosło na to, jak on brzmi, więc okej, jakby stylistycznie pewne elementy są zachowane, ale nadal można powiedzieć, że to jest stępione w stosunku do tego, co było robione na poprzednich wydawnictwach. Bliższe są trakom, bliższe muzyce filmowej, właśnie takim spokojnym, towarzyszącym brzmieniom, z minimalną ilością wokali, bo naprawdę w porównaniu do poprzedniczek tutaj ten głos pojawia się tak homeopatycznie. Tego jest mało, tak jak zresztą mogliśmy usłyszeć w dwóch ostatnich utworach. Po prostu stawione jest instrumentarium, indie tronika, nie wiem, shoegaze, ale w takim subtelnym wydaniu, w wolnych tempach, nie ma takich mocnych przyspieszeń. Jak jest hałas, to on buduje taki szum w tle. To nie jest tak, że jesteśmy atakowani na 150 bitów na minutę i bardzo takimi chwytliwymi power riffami. To nie to, to nie tutaj. To jest album do kontemplacji moim zdaniem i taka jest opinia o I Wrote You a Letter. Takie intymne, spokojne, do rozważań wydawnictwo. I w tym duchu kończymy to spotkanie z MIT Free, idziemy dalej. Teraz Trent Reznor i Atticus Ross. Ostatnio w telewizji odświeżyłem sobie Zaginioną dziewczynę. No, fenomenalny film jak dla mnie. No i właśnie z soundtracku do tego filmu autorstwa Trenta i Atticusa utwór Consumation.

Consummation, Trent Reznor i Atticus Ross. Mroczny, ambientowy, taki niepokojący, idealny soundtrack do dreszczowca, do opowieści o socjopatce, generalnie do rozpadu relacji, toksycznej relacji, jakby tego nie nazywać, do suspensu, do intrygi. No tutaj Trent stanął z Atticusem naprawdę na wysokości zadania. W dużej mierze soundtrack utrzymany w duchu, tak jak The Social Network. Za The Social Network dostali panowie Oscara. W przypadku Zaginionej dziewczyny była nominacja do Złotych Globów, do Grammy. Do Oscara akurat nie było i to się na nominacjach kończyło. Może uznano, że to trochę taka właśnie wariacja na temat The Social Network i że to brzmi po prostu podobnie. Nie zmienia to jednak faktu, że soundtrack jest naprawdę bardzo dobry i jako akompaniament do filmu sprawdza się naprawdę, naprawdę dobrze, że akurat te mroczne dźwięki z mrocznego, industrialnego świata Trenta i Atticusa do dreszczowca, no tutaj się to naprawdę sprawdziło i tak naprawdę ten film też dzięki temu zyskuje. To był trzeci soundtrack tej pary. Wcześniej było tylko The Social Network i Dziewczyna z tatuażem. Więc i tak fenomenalny początek kariery, takiej jako kompozytor filmowy. Dalej jest Volker Bertelmann, też w duchu filmowym, Postlude of Conclave, to z filmu Konklawe, tak bardziej klasycznie.

Volker Bertelmann, tak bardzo podnieśle bym powiedział, brzmi ten utwór, no ale to

ścieżka dźwiękowa. No i co? No i tak naprawdę Konklawę to trochę też na fali tego, że Volker się przebił soundtrackiem do filmu wojennego, czyli no, na zachodzie bez zmian, bo za niego wygrał Oscara. No i później to już wiadomo, poszło jak lawina. Konklawę było kolejną nominacją, nie było pierwszym wyskokiem. Teraz trochę zmiana, bardziej powrót do takich elektronicznych klimatów. Fantogram, no Move in Silence.

Tak, trochę bardziej elektronicznie to Phantogram i utwór Move in Silence. Cicho nie było. Z Greenwich w stanie New York pochodzi ta ekipa. Tutaj no, na rynku też zaraz im strzeli 20 lat, bo w 2007 roku zaczęli duet.

Sally Bartley, Josha Cartera. I to też jeden z zespołów, które trochę bardziej się przybiło do mainstreamu, bo ich kawałki można słyszeć w różnych radiach. No akurat ten utwór z płyty Ceremony, do której bardzo lubię sobie wracać, a nie, przepraszam, to pomyłka moja, do Ceremonii lubię wracać, ale Moving Silence to jest inny album, to jest ostatni album, Memory of a Day, to jakoś tak myślami uciekło. The Album Leaf jeszcze, tak na koniec. Jimmy Lavallee może pojawi się w najbliższym czasie, bo on wydał nowy album, taki bardzo popowy, z wieloma gościnnymi występami, dziś z poprzedniczki Whirling Echoes.

Whirling Echoes, to z Rotation z zeszłego roku, Jimmy Lavelle jako The Album Leaf. W takim ambientowym klimacie kończymy dzisiejsze postscriptum, a Jimmy się pojawi pewnie niedługo, nie powiem, że za tydzień, ale tak w najbliższym czasie. A Body of Voices, nowy album, to też świeżynka, będziemy sobie słuchać, jak te kolaboracje z innymi muzykami, głównie wokalne, Jimmy'emu wyszły. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski, a za moment Maciej Bancerz i You've Got The Vibe. Dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

Cześć, minęła 22. Maciej Bancerz za mikrofonem, realizuje Weronika Pawlaka, przed wami You've Got The Vibe. Nie wiem, kiedy ostatnio słyszeliśmy się na żywo, chyba w ubiegłym, nie, dwa tygodnie temu, więc czas nadrobić zaległości. W międzyczasie odwiedziłem parę fajnych miejsc, o których opowiem w drugiej części audycji. Tymczasem kilka nowości na dobre rozgrzanie. Jest to Max Cooper, którego miałem okazję już w Warszawie oglądać, a był też na m.in. Tauron Nowa Muzyka, gdzie pokazuje zawsze swoje audiowizualne show. Właśnie wydał AO, nowy utwór razem z Rival Consoles, ale także wydał Fabric Presents Max Cooper i zagrał 8-godzinnego seta właśnie w tym klubie Fabric w Londynie. My słyszymy właśnie ten utwór, o którym wspominałem, a za chwilę przejdziemy do gwiazdy, która się okazała przyszłorocznym headlinerem festiwalu Primavera w Barcelonie, czyli Caroline Polaczek razem z Angelą i Sebastian Love Triangle.

Jakby kto pytał, to jestem Team Pizza Makłowicz, a my teraz słyszymy Tame Impala i w remiksie najnowszym ich wielkiego hitu z ostatniego albumu, czyli Loser. Utwór, co ciekawe, pojawił się nawet w ostatnim Spider-Manie z Marvel Cinematic Universe. Tymczasem my słyszymy remiks właśnie duetów Cukers, którzy chyba w Polsce jeszcze nie zagrali, ale myślę, że warto na nich się wybrać. Dość świeże jest to, więc zostawiam was z tym utworem w tej wersji. Mam nadzieję, że wkręci was delikatnie w imprezowy nastrój, bo już za chwilę będzie Das Eteria After Hours Explicit od Madonny i Charlie XCX.

Brainwasha Global. To jest właśnie artysta, który wystąpi już w ten piątek na Oczki w Warszawie. I bardzo bym chciał móc akurat go wtedy zobaczyć, jednak jestem na jeszcze ciekawszym koncercie, o którym wspomnę dopiero pod koniec audycji, więc zostańcie z nami aż do 23. Przypomnę, że mówi Maciej Wancerz, realizuje Weronika Pawlaka, my słyszymy Brainwasher, wejdziecie Glowal, który wystąpią w Warszawie, a oprócz tego, kto wystąpi, mogę wspomnieć, kto wystąpił w sobotę na Unsoundzie, na imprezie o nazwie FUR w Jasnej 1. Wystąpiła m.in. VTSS, która była oczywiście najjaśniejszym punktem wieczoru i z jej selekcji kilka utworów dzisiaj wam zaprezentuję, żebyście poczuli się trochę w klimacie tej imprezy, zanim o niej bardziej opowiem, więc będzie to Well Sheer Belly Dancing.

Sheer Belly Dancing. Well też jest na V i też na 3 litery, jednak to VDSS jest na 4, przepraszam, źle policzyłem, bo się powtarzają. Więc 3 różne, możemy to podciągnąć. Za chwilę właśnie już teraz słyszymy Two Times Dmitri Vegas, Steph Aoki, Ann Lee, Sound of Legend. Co prawda oczywiście w innej wersji, tak samo jak ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, był pięknie zremiksowany typowym dla VDSS. Sexy hard techno vibe, tak bym to nazwał, ale oczywiście ciężko załatkować jakiegokolwiek artystę, więc ona jest po prostu sobą i warto zobaczyć jej sety, szczególnie w ramach Han Soundu, który też oczywiście polecam, mimo że nie byłem tam w ramach żadnej współpracy. Jednak mam wrażenie, że była to noc warta właśnie wydania niewielkiej kwoty, chyba 70 zł z rezerwacją biletu online. Z tego co wiem, to Han Sound już trwa ponad kilkanaście lat, więc spotkałem kogoś, ktoś z Wielkiej Brytanii, był już 12 lat razy w Polsce na Han Soundzie. Co prawda jego korzenie bardziej sięgają Krakowa, w Warszawie teraz jest też, bo właśnie ta część warszawska była teraz. Z tego co wiem, to w ten weekend jest wyjazd z Warszawy przez Kielce do Krakowa specjalnym ansaudowym pociągiem, w ramach którego po drodze w Kielcach zatrzymujecie się na koncert, a cały pociąg jest właśnie specjalnie też przygotowany w atrakcji razem z muzykami. Zapamiętałem tylko, że Zbigniew gra na akordeonie, więc kimkolwiek ten Zbigniew jest, pozdrawiam go, bo to jest imiennik mojego taty. A my teraz wracamy do końcówki utworu Two Times, żeby za chwilę usłyszeć Crank 2 od Slater. Co prawda usłyszeliśmy Crank 1, czyli bez cyferki na secie, ale posłuchamy tej wersji.

psia energia, Psynergy albo Psynergy od Amilcara Abreu. To właśnie utwór, który zapadł mi w pamięć na secie VTSS na Jasnej w ostatnią sobotę. A już w najbliższy piątek coś, o czym warto wspomnieć przy okazji, nie wiem, czy kojarzycie wytwórnię Aduna Deep, robioną przez Above and Beyond. Właśnie oni są twórcami tego wydawnictwa, w ramach niego powstało wielu wspaniałych artystów jak Ben Bomer, czy Tim Leaker, czy Lane 8, którego właśnie w piątek będę miał okazję zobaczyć. Jest to kalifornijski DJ, więc nie jest ku temu za wiele okazji. Z okazji 25-lecia swojej serii This Has Never Happened, która na YouTubie chyba stworzyła największe zasięgi, ale wciąż istnieje też na streamingach. Właśnie zabłysnął i 25 lat już to trwa, gdy miliony wyświetleń się pojawiają pod każdym składanką nową od Lane 8, a my posłuchamy Anthracite razem z Tin Lickerem, czyli zespołem, który widziałem w te urodziny w tym roku.

Jak słyszycie, te utwory są bardzo odprężające i profound, czy profundo po hiszpańsku, czyli głębokie w brzmieniu basu, które bardzo przyjemnie łaskoczy i odpręża. Można się położyć do tego i wychillować, tylko uważajcie, żeby nie zasnąć. Jednak może teraz ożywimy trochę inną współpracę Late Night'a razem z Sultan i Shepard oraz Set Happy Disappear, czyli coś, co jest chyba całkiem jeszcze świeże, bo ostatnio Late Night też kilka rzeczy wydał.

jak słychać, dość eklektycznie można znaleźć tę współpracę u Lane i Tawy. To może to wszystko jest pełne melodii, ale te podgatunki elektroniki gdzieś pływają w różnych, nawet tych bardziej hopsowych momentami, brzmieniach. My teraz dla odmiany posłuchamy Bena Bomera, który zremiksował utwór Lane'a i Fractures Hold On. Ciekaw jestem, czy taki utwór będzie można usłyszeć na żywo. Posłuchajmy.

to już prawie na koniec zostawiłem jeden z moich ulubionych kawałków właśnie od Lane'a. Co prawda wspominałem w remiksie Bona Bomera, którego już też dwa razy widziałem i oba chyba na Audio River, więc to jest miejsce, gdzie warto zobaczyć DJ-ów, których nie zawsze można zobaczyć w Warszawie. Chociaż Ben chyba lubi wracać do Polski. A kto lubi wracać jeszcze do Polski z wielkich gwiazd, to z Australii Rufus Du Sol oczywiście. Co ciekawe, ich chyba największy lub najbardziej rozpoznawalny utwór Inner Bloom był w oficjalnym remiksie na ich płycie z remiksami od Lane 8, więc nie sposób go nie zagrać, mimo że trwa jeszcze 7 minut, a ta audycja kończy się równo z nim, więc to by było na tyle. Słyszymy się za 2 tygodnie na żywo. Mówił Maciej Bandz, realizowała Weronika Pawlak, to było You've Got The Vibe, a wy zostańcie z Inner Bloom Lane 8 Remix.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Love is everywhere.